ważne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy.

0: kalendarzach wtorek, to już 12 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, tak przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, opuścił Węgry i udał się do USA. Więcej o tym Krzysztof Zasada.
2: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
3: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
2: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych, a jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu. Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
1: Komisja Europejska nie zgadza się z zarzutami, że ta jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni. Jak już informowaliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
0: Oj, narobiło się w pogodzie. Gdzieniegdzie nawet zagrzmiało minionej nocy. Ja nie słyszałem, dobrze spałem. Ale opady deszczu będą nam jeszcze towarzyszyły przez kilka ładnych godzin. Opady w ciągu dnia powinny zanikać, ale ostrzeżenie synoptyków przed silnym, porwistym wiatrem wciąż obowiązuje i obowiązywać będzie. W tej chwili najcieplej w Rzeszowie. Prawie 14 stopni, w Jeleniej Górze najchłodniej niecałe 6 stopni. U nas solidny plusik, gdzieniegdzie nawet wynik dwucyfrowy. W ciągu dnia spodziewać możemy się, jak wspominałem, zanikających opadów deszczu. W niektórych miejscach nawet pojawi się słońce. Choć upału nie będzie, to jednak w wielu miejscach solidny dwucyfrowy wynik będzie się pojawiał. Pamiętajcie, dzisiaj bardzo silny i porwisty wiatr.
5: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzamy, czym żył region w poniedziałek 11 maja. W Puławach doszło do pożaru autobusu. Podczas jazdy ulicą Piaskową w kierunku ulicy Piłsudskiego w MC uruchomił się alarm i system gaśniczy. Kierowca natychmiast zareagował, zjechał na zatokę przystankową, ewakuował pasażerów i wezwał służby. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach.
6: Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach płynęło zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Piaskowej w Puławach. Autobus o napędzie spalinowym. Na miejsce zdarzenia udało się 3 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został ugaszony.
5: Dodajmy, że zarówno pasażerom, jak i kierowcy nic się nie stało. Teraz przenosimy się do Dęblina i dużej inwestycji związanej z wojskiem. Powstanie tam centrum serwisowe silników do amerykańskich czołgów Abrams. Umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowe centrum będzie działać w oddziale wojskowych zakładów lotniczych numer 1. W tym celu placówka zostanie rozbudowana i dostosowana. Pracownicy przejdą szkolenia i sprowadzone zostaną części zamienne potrzebne do prowadzenia napraw. Według planów pierwsze serwisy silników mają być wykonywane w Dęblinie od początku 2028 roku. Puławy mają nowego honorowego obywatela miasta. Tytuł otrzymał Jerzy Witaszek, wieloletni trener i działacz sportowy, od lat związany przede wszystkim z puławską piłką ręczną. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Jerzy Witaszek przez lata angażował się w rozwój sportu w Puławach, wychowując kolejne pokolenia zawodników i wspierając lokalne środowisko sportowe. To postać dobrze znana mieszkańcom miasta, szczególnie kibicom piłki ręcznej. W uzasadnieniu podkreślano jego ogromny wkład w promocję Puław oraz działalność na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności. A teraz przypominamy, że od początku maja również osoby zatrudnione u prywatnych pracodawców mogą przeliczyć swój staż pracy. Na początku tego roku takie zmiany objęły pracodawców z sektora finansów publicznych i skorzystało z tego wiele osób pracujących na Lubelszczyźnie.
7: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000 i wnioski nadal można składać. Jeżeli wniosek ma dotyczyć okresu od 99 roku do teraz, to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu e-ZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu e-ZUS.
5: Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS dodaje, że przeliczenie stażu pracy może wpłynąć na przykład na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, ale nie wpłynie prawo do emerytury czy renty ani na jej wysokość. Majówkowa atmosfera, wspólna zabawa i pomoc potrzebującym. Tak wyglądał piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację Damy Radę oraz Fundację W Dobrych Łapkach. Na miejscu nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin, a podczas wydarzenia zbierano środki na wsparcie dzieci i zwierząt. Na pikniku była nasza reporterka Julia Zagrajuk. O celu tegorocznej edycji mówi Marlena Wrótna z Fundacji Damy Radę.
8: Co roku organizujemy taki piknik rodzinny. W tym roku ten piknik jest prowadzony razem wspólnie z Fundacją W Dobrych Łapkach. W Dobrych Łapkach zbierają oczywiście na zwierzątka. U nas w tym roku jest cel pokoje wyciszeń. Mamy swój projekt fundacyjny, gdzie ze starych pomieszczeń w szkołach, które są nieużywane, gdzieś zapomniane jak stare szatnie, bo powstało już takie jedno miejsce w specjalnej szkole w Jaworowie. Z takiej starej szatni, która nie była używana, powstał piękny, kolorowy pokój, malowany przez pana Daniela, zmalujemy Puławy oczywiście, i wyposażony w takie miejsce, gdzie dziecko, jeżeli potrzebuje tę chwilę spokoju, może iść, wyciszyć się, odrobić nawet lekcję, czy coś poczytać, po prostu złapać taki oddech.
9: I jak już sprawdza się ta inicjatywa tak w praktyce?
8: W praktyce, jak byłam ostatnio, to super. Bo dzieci chętnie idą, naprawdę ściany są tak, jakby się wchodziło, jak ja wchodzę, to tam jakbym wchodziła w taką naprawdę oazę z wodospadem, z takim spokojem. Więc pokój jest w ogóle pomalowany całościowo, i sufit, i wszystko, więc to jest naprawdę, jakby się z takiego korytarza przechodziło do takiego innego wymiaru.
5: Skąd wziął się taki pomysł?
8: Kiedyś rozmawialiśmy przy okazji też pikniku z panią, która tam pracuje, panią Anią, i właśnie powiedziała, że dzieci, jak mają tą chwilę, to siedzą na korytarzach pomiędzy przechodzącymi osobami. A jednak szkoły specjalne, szkoły integracyjne, no są dla dzieci, które też mają jakieś niepełnosprawności. Więc chcieliśmy im wyjść naprzeciw i dać to takie miejsce.
5: Fundacja od lat działa w regionie, realizując różne projekty społeczne, edukacyjne i pomocowe.
8: Ogólnie organizujemy właśnie takie społeczne akcje, gdzie stawiamy nacisk na to, żeby aktywizować rodziny, żeby się spotykać razem, wyjść od komputerów, telefonów i tak dalej, bo to jest nasz główny cel organizowania takich zabaw, bo dużo w wakacje organizujemy tutaj na parku właśnie takich, gdzie organizujemy jakieś foto albo jakieś malowania, czy cokolwiek zabawy za dawnych lat organizowaliśmy, czy coś, żeby po prostu te rodziny wyciągnąć na łono natury i żeby nie siedzieli w domu i żeby razem ta więź rodzinna i w ogóle społeczna się gdzieś zazębiała, bo zaobserwowaliśmy, że bardzo jest taki spadek tej więzi ludzkiej i właśnie o to nam chodzi. Mamy swoich podopiecznych, 18, i też zbiórki są na rehabilitację, na leki, na zabiegi. Teraz zbieraliśmy dla Oskarka na rower, bo było to jego marzenie. Oskar jeździ na wózku, więc bardzo marzył mieć swój rower. Udało się, 2 dni.
5: A przed organizatorami już kolejne działania i pomysły, w które mogą zaangażować się wszyscy chętni.
8: Jeszcze taki projekt Dzieci Dzieciom, gdzie chodzimy na warsztaty do szkół. Dzieci robią na przykład 2 mydełka, jedno przekazują na akcje charytatywne dla naszych podopiecznych, a jedno zabierają do domu. I uczą się w ten sposób też, że w jakiś sposób nawet oni, będąc mali, mogą pomóc.
9: Też brzmi to super. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć się do tej inicjatywy, czy do jakiejkolwiek, czy wesprzeć fundację, jak można to zrobić?
8: Mamy stronę na Facebooku, Fundacja Damy Radę. Jest nasz numer telefonu, mail. Także zachęcam. zachęcamy, zapraszamy.
5: O celach pikniku mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
8: Założeniem tego całego pikniku jest po pierwsze to, żeby miło spędzić czas z rodziną, no bo jest to piknik rodzinny. A drugie założenie jest takie, żebyśmy zebrali jak najwięcej pieniążków na cele charytatywne i tutaj zależy od tego, czy ktoś chce wesprzeć dzieci, czy ktoś chce wesprzeć zwierzęta, no to do takiego stoiska się kieruje i do takiej puchy wrzuca swoje pieniążki. I po to tutaj właściwie jesteśmy, czyli żeby dobrze się bawić i żeby zebrać coś na cele statutowe. Fundacja generalnie zajmuje się zwierzakami wszelkiej maści, są to zarówno zwierzęta domowe, jak psy, koty, nie wiem, króliki, ale są to też zwierzęta dzikie czy zwierzęta liminalne, czyli takie, które żyją gdzieś tam na granicy tego zurbanizowanego świata, a tego takiego dzikiego świata.
5: Fundacja W Dobrych Łapkach działa w regionie już od 2 lat.
8: Jeżeli znajdujemy jakieś zwierzę w potrzebie, czy ktoś nam zgłasza jakiegoś zwierzaka, no to wtedy wiadomo, reagujemy, sponsorujemy leczenie takiego zwierzaka. Jeżeli to jest zwierzę dzikie, to zazwyczaj transportujemy je do ośrodka, który się w nich specjalizuje, jest w stanie udzielić takiej odpowiedniej pomocy dopasowanej do tego zwierzęcia, bo wiadomo, tacy ludzie mają bardziej specjalistyczną wiedzę niż my. No i co, jeżeli to jest, nie wiem, pies, kot, królik, no to szukamy im też domków. Zdarza nam się też pomagać osobom w trudnej sytuacji materialnej, tacy się również czasem do nas zgłaszają. Tacy, którzy mają zwierzaki, bardzo kochają swoje zwierzaki, ale z różnych powodów na przykład w tej chwili nie są w stanie opłacić leczenia, które czasem, no nie oszukujmy się, wynosi 1000. Także to są chyba takie główne obszary naszej działalności. No wiadomo, jeszcze interwencje, ale to też w ramach tej pomocy zwierzakom wszystko się dzieje.
5: Jakimi zwierzętami obecnie opiekuje się fundacja i kto aktualnie czeka na adopcję?
8: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, no głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy 2 psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy 3. nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. W tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet no do końca jeszcze nie wiemy w 100%, jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
9: Jak wygląda proces adopcji?
8: No generalnie można się z nami kontaktować na różne sposoby, czyli zarówno mailem, przez Facebooka, Instagrama, jak tam kto uważa, telefonicznie. I wtedy rozmawiamy z taką osobą i najpierw tak, przede wszystkim prosimy o wypełnienie ankiety, która daje nam taki ogólny ogląd na to, kim jest osoba, która chce adoptować zwierzę, czy ona faktycznie jest świadoma adopcji, czy ona wie właściwie, jak tym zwierzakiem się zajmować, na co ona sobie może w stanie pozwolić i na ile chce się poświęcić temu zwierzęciu, bo zwierzę to nie jest tylko towarzysz, przyjaciel, ale też obowiązek. Zdarza się, że czasem, nie wiem, to zwierzę zachoruje, wtedy trzeba wydać pieniążki na jego leczenie, też trzeba odpowiednio zadbać o to, żeby w naszym domu był bezpieczny. I później dzwonimy do takiej osoby i przeprowadzamy taką drugą rozmowę telefoniczną, umawiamy się też wtedy na taką rozmowę na żywo, albo też wideorozmowę, jeżeli mamy adopcję w dalsze miejsce. No i jeżeli wszystko jest ok, to wtedy ugadujemy się, że tak powiem, już na konkrety, czyli no, kiedy ten zwierzak zostanie przekazany, kiedy tę umowę adopcyjną podpiszemy, no i wiadomo, to jest mega, mega dla nas, no naprawdę szczęśliwa sytuacja, jeżeli się uda faktycznie taki domek znaleźć. I zazwyczaj faktycznie te zgłoszenia, no w dużym procencie są z naszej strony z pozytywną odpowiedzią, także naprawdę tutaj można powiedzieć, że ludzie, którzy się do nas zgłaszają, są naprawdę świadomi i fajni i udaje się te adopcje dopiąć do końca.
5: To były poniedziałkowe informacje z regionu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych serwisach.
0: Dzień dobry, witajcie. To jest wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Za nami spora dawka informacji, a teraz już wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
10: Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Sporo dzisiaj okazji do świętowania. 12 dzień maja, mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Serdecznie pozdrawiamy. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Jest Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków. Może się ujawnią jakieś talenty, kto wie. Jest także Dzień Wiedzy o Fibromilagii. A jest to choroba charakteryzująca się przewlekłym bólem mięśni, wyjątkowo paskudna. No i ciężko znaleźć przyczyny. Na pewno przyczyny do świętowania mają dzisiejsi solenizanci. Są to Dominik, Pankracy, a to ten łobuz, ten jeden z zimnych ogrodników. Na liście także Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flawia, Imelda, Achilles, Nawoja, Jazon i Epifaniusz. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie wciąż w ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. No i rzeczywiście ten wiatr będzie mocno dzisiaj dmuchał, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Wieje z północnego zachodu. Do tego jeszcze mamy opady deszczu, no to niezbyt miła mieszanka. Na razie dość ciepło, bo 10 stopni w Puławach mamy. Ten deszcz będzie nam towarzyszył przez sporą część dnia. Kolejne dni już z większą ilością pogodnego nieba. No, liczymy na to właśnie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj bardzo mokry poranek i bardzo dobrze, bo rzeczywiście mieliśmy już potężny problem z suszą. Dobrze, na pewno też w Rzymie czasami pada deszcz, czasami potrafi przerwać mecze tenisistów i tenisistek, ale wczoraj nic nie zakłóciło kolejnej wygranej Igi Świątek. Naomi Osaka została pokonana w dwóch setach 6-2 i 6-1 przed Igą. Ćwierćfinał w Rzymie. No i czeka na nią jeszcze większe wyzwanie. Tak to w takich turniejach bywa. Zmierzy się z Jessicą Pergulą. Amerykanka na razie nie straciła ani jednego seta. Starcie niezwykle ciekawie się zapowiada. Nie znamy jeszcze godziny meczu, ale będziemy was o tym oczywiście informowali.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj jeździmy bardzo ostrożnie, bo w wielu miejscach stworzyły się całkiem spore rozlewiska. Ja już dzisiaj też wpadłem w taką potężną kałużę. O pogodzie będziemy opowiadali sobie po wiadomościach, a na nie oczywiście zapraszamy o każdej pełnej godzinie. Inaczej będzie o 7.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w

cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Arma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach wtorek to już 12 dzień maja. Jest 7, czas więc na wiadomości.
3: Nowe utrudnienia drogowe w centrum Dęblina. Tym tematem zaczynamy poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. W Dęblinie trwa rozbudowa drogi krajowej numer 48 i z tego powodu na pewien czas zamknięty zostanie fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Chodzi o odcinek od stacji paliw do przejazdu kolejowego przy myjni samochodowej. Nie będzie między innymi możliwości skrętu w prawo z mostu w tę ulicę, a dojazd do ulic Saperów, Krzywej i Staszica zostanie zamknięty. Ale mieszkańcy nadal będą mogli dojechać do swoich posesji. Główny objazd poprowadzono obwodnicą miasta. Te utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. Władze Dęblina proszą kierowców o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Remont drogi krajowej numer 48 wpłynie też na działanie komunikacji miejskiej w Dęblinie. W nadchodzący poniedziałek zmieni się lokalizacja dwóch przystanków, a także rozkład jazdy. O szczegółach będziemy jeszcze informować. A dęblińskie autobusy miejskie kursują już od ponad tygodnia. Władze miasta śledzą statystyki i nie kryją zadowolenia z tego, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nowa komunikacja. Od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 pasażerów. Najwięcej osób wybiera połączenia przez centrum Dęblina do okolic dworca PKP, szpitala oraz osiedli mieszkaniowych. Miasto przypomina, że przejazdy komunikacją miejską są obecnie bezpłatne dla wszystkich mieszkańców. Tak będzie do końca czerwca. Tymczasem społecznicy z Rzeczycy chcą, żeby mieszkańcy tej miejscowości mieli dostęp do sprzętu ratującego życie. Trwa zbiórka funduszy na zakup defibrylatora, który zostałby umieszczony w lokalnej szkole.
4: Każdego dnia w naszej szkole uczą się i przebywają dzieci, które są dla nas najważniejsze. Chcemy, aby czuły się bezpiecznie, nie tylko w murach szkoły, ale także w całej naszej miejscowości.
5: Pomysł na pozyskanie AED zrodził się podczas szkolenia z pierwszej pomocy, w którym uczestniczyli pracownicy szkoły, w tym część członków naszego stowarzyszenia. Wtedy uświadomiliśmy sobie, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja w sytuacji zagrożenia życia.
3: Mówiły Magdalena Flisiak-Syroka, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy i Justyna Olejarz ze Stowarzyszenia Sympatycy Rzeczycy. O postępach zbiórki informuje stowarzyszenie na swoim facebookowym profilu. A już dziś w ratowaniu życia mogą pomóc mieszkańcy Opola Lubelskiego, którzy wezmą udział w terenowej zbiórce krwi. Ambulans z Lublina zatrzyma się na parkingu przed opolskim ratuszem, a rejestracja potrwa od 8.30 do 12.30. Jeśli jesteście dorośli i zdrowi i chcecie oddać krew, zjedzcie lekkostrawne śniadanie, a wychodząc na zbiórkę, nie zapomnijcie o dowodzie tożsamości. Region na razie za nami. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
6: Na razie nie ma szans na wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry, przyznaje prokuratura.
7: Złożenie takiego wniosku po pojawieniu się informacji, że polityk PiS wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Dlaczego wniosku nie będzie? O tym teraz Krzysztof Zasada.
8: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września. Nie wiadomo też, jakie to orzeczenie będzie. Na razie więc śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce.
9: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
8: Jak dodał Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej, nie jest wykluczone odrębne śledztwo w tej sprawie. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
7: Trybunał Sprawiedliwości Komisji Unii Europejskiej potwierdził, że otrzymał polską skargę na umowę Unii z Mercosurem.
6: Dodatkowo Polska przesłała wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie.
7: A co wiemy o skardze? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji w sprawie umowy, żądając stwierdzenia jej nieważności. Polska kwestionuje podział umowy na część handlową, która już zaczęła obowiązywać od 1 maja, i polityczną, którą mają ratyfikować parlamenty narodowe. Polska podkreśla, że część handlowa powinna być zatwierdzona przez Radę Unii, czyli państwa członkowskie, a nie tylko przez Komisję Europejską. Warszawa dołączyła także wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Decyzja wiceprezesa CUE w sprawie zabezpieczenia zapadnie najszybciej, w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Natomiast na wyrok we właściwej sprawie trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.
7: Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę i jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie.
6: Przed French Open Polka komplementowana za styl, w jaki wygrała ten wieczorny mecz na zimnych kortach w stolicy Włoch.
10: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
6: Mecz trwał niespełna półtorej godziny, a jutro rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
2: Na Lubelszczyźnie wciąż w ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. No i rzeczywiście ten wiatr będzie mocno dzisiaj dmuchał, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Wieje z północnego zachodu. Do tego jeszcze mamy opady deszczu, no to niezbyt miła mieszanka. Na razie dość ciepło, bo 10 stopni w Puławach mamy. Ten deszcz będzie nam towarzyszył przez sporą część dnia. Kolejne dni już z większą ilością pogodnego nieba. No, liczymy na to właśnie.
11: Torkowy poranek i kawa, która, jak sami przyznacie, właśnie o tej porze smakuje najlepiej.
2: A my w komplecie duecie, dzień dobry, mówią wam
11: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
11: Zapraszamy.
12: Radio Impuls.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale teraz nadstawiają uszu ci, którzy szukają inspiracji w horoskopie.
1: Skorpionie, dziś możesz odkryć coś, co od dawna było tuż pod nosem. Wystarczy odrobinę odwagi i mniej analizowania wszystkiego w trybie detektyw. Wieczór sprzyja spontanicznym decyzjom, więc jeśli ktoś zaprosi cię na kawę, nie odpowiadaj tylko emotką.
0: Rak. Twój wewnętrzny radar emocji działa dziś lepiej niż prognoza pogody, dlatego szybko wyczujesz, kto gra fair, a kto tylko szuka darmowego wsparcia psychicznego. W domu albo wśród bliskich może wydarzyć się coś małego, ale bardzo poprawiającego humor.
1: I jeszcze panna, plan dnia masz pewnie rozpisany dokładniej niż instrukcje składania szafy, ale los może dziś dopisać kilka własnych punktów. Nie wszystko musi być perfekcyjne, czasem najlepsze historie zaczynają się właśnie od lekkiego chaosu.
2: Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie w Radio Impuls.
1: Jeszcze zimą jeździliście tam na łyżwach, a teraz czas zmienić sprzęt. Zamiast łyżew, rakieta tenisowa.
0: W Opolu Lubelskim ruszył sezon letni na zadaszonym korcie tenisowym przy ulicy Fabrycznej 28. Obiekt znajduje się przy szkole podstawowej numer 2 i znów czeka na wszystkich, którzy chcą trochę się poruszać. Albo poczuć się jak Iga Świątek.
1: Jak Iga Świątek wczoraj na przykład.
0: Tak.
1: To dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy po majówce na przykład obiecali sobie więcej sportu.
0: Kort już działa, więc można trenować serwis, forehand, backhand, no i przede wszystkim cierpliwość.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Po reklamie.
0: Do 14 stopni dzisiaj w Puławach zapowiadają synoptycy. Jutro 13, w czwartek 18, 20 powrócić ma na termometry w okolicach piątku. Dzisiaj jeszcze pochmurno, deszcz z różną intensywnością do popołudnia będzie nam towarzyszył. Niestety mamy też bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z północnego zachodu. No to jest bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne zjawisko. Bądźcie ostrożni.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Maj i czerwiec to sezon szkolnych wycieczek. Dzieci wracają zwykle z magnesem, pluszakiem albo kanapką, której nikt nie chciał jeść.
0: Ale sześciolatek z Norwegii wrócił z czymś zdecydowanie ciekawszym. Podczas szkolnej wycieczki zauważył wystający z ziemi zardzewiały metalowy przedmiot. No i wyciągnął miecz sprzed około 1300 lat. Eksperci twierdzą, że znalezisko pochodzi z okresu Merowingów albo początku epoki Wikingów. Miecz trafił już do Muzeum Historii i Kultury w Oslo.
1: A, czyli jednak warto patrzeć pod nogi na szkolnych wyjazdach. No, nigdy nie wiadomo, czy zamiast kamyka nie znajdzie się kawałka historii. Muzyka wybrana
2: dla Ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: wtorkowy poranek to teraz przysłowie ludowe, które tłumaczy to, co dzieje się w pogodzie. Oj tak.
1: Pankracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy.
0: To chyba dzisiaj Pankracego, prawda? Mm-hmm. No właśnie, co dziać się będzie w pogodzie, sprawdzimy tuż po wiadomościach, a te już za chwilę.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl.

0: Korzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
0: Po reklamie.
2: W kalendarzach wtorek, 12 dzień maja. Jest 8, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Lubelska policja bada okoliczności groźnego wypadku, jaki zdarzył się w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj w godzinach popołudniowych na starej drodze wojewódzkiej z Lublina do Bełżyc bus pełen pasażerów zderzył się czołowo z autem osobowym. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. Jeden z poszkodowanych, 72-letni kierowca osobówki, zmarł mimo udzielonej pomocy medycznej już po przewiezieniu do szpitala. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Śledztwo trwa i jest nadzorowane przez prokuratora. A teraz przenosimy się do powiatu opolskiego. Trzy wagony nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej zostały zdewastowane przez wandali. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli wagony, które stały na stacji w Karczmiskach. O sprawie powiadomiono policję, jednak sama kolej również prosi o pomoc w ustaleniu sprawców i oferuje nagrodę osobie, która w tym pomoże. Nagrania z monitoringu są niewielką pomocą, bo po niedzielnym kursie jeden z wagonów stał poza zasięgiem kamer. Zabytkowa nadwiślańska kolejka wąskotorowa to jedna z kluczowych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Niespełna 2 tygodnie temu, na początku maja, rozpoczęła nowy sezon, a teraz plany na przyszłość stoją pod znakiem zapytania. Wielu pasażerów niecierpliwie czeka na uruchomienie połączenia z Nałęczowem, jednak teraz najważniejsze jest naprawienie 3 oszpeconych wagonów, a to może być kosztowne i czasochłonne. Tymczasem puławianie ponownie zdecydują, co warto zmienić albo zorganizować w ich mieście. Zbliża się kolejna edycja budżetu obywatelskiego.
4: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
3: Mówił koordynator projektu Kamil Wąsik. Puławski ratusz nie ogłosił jeszcze szczegółów. Termin rozpoczęcia tych konsultacji nieco się zmienił. Jak nam przekazano, ma to nastąpić 20 maja, czyli w następną środę. Piłkarze ręczni z Puław nie wystąpią w kolejnym sezonie Orlen Superligi. W decydującym meczu ostatniej kolejki podopieczni Piotra Drobka ulegli drużynie z Piotrkowa Trybunalskiego 37-40. Klub sportowy Lotto Puławy zakończył rozgrywki w ekstraklasie na przedostatnim miejscu w tabeli. Na 28 spotkań puławscy szczypiorniści wygrali tylko 5. Los puławskiej drużyny podzieliło Zagłębie Lubin, które zamknęło stawkę w grupie przegranych. Na razie tyle z regionu. Czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym MV Honius.
6: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby. Zmarły, przypominamy, 3 osoby.
7: Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Stan mężczyzny na szczęście jest dobry, nie ma objawów choroby.
5: Michał Dobrołowicz, rozmawiałeś z głównym inspektorem sanitarnym.
7: Tak.
5: Z czego wynika nasz spokój i brak dodatkowych procedur?
7: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są 2 typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
8: Gdyby pojawił się w Polsce taki pasażer jak na statku, no to oczywiście jego ryzyko przenoszenia wirusa jest. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnych informacji, informacji, ani żadnych nawet przesłanek, żeby myśleć, że ktoś taki do Polski dotarł czy dotrzył. Dla Polski nie ma zagrożenia.
7: Hantawirus pojawił się na statku prawdopodobnie przez pasażera, który wcześniej obserwował ptaki w Argentynie. Tuż obok miejsca obserwacji było wysypisko śmieci i właśnie tam najprawdopodobniej zaraził się wirusem od szczurów i potem wsiadł na pokład.
6: Ponad 390 tysięcy uczniów ósmych klas napisze egzamin z matematyki.
5: O nastawienie pytaliśmy uczniów podstawówki nr 29 na warszawskim Powiślu.
9: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
10: Matematyka to ciężki temat, to jest to ciężki orzech do zgryzienia.
11: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
12: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
5: I niech tak właśnie będzie.
2: Do 14 stopni dzisiaj w Puławach zapowiadają synoptycy. Jutro 13, w czwartek 18, 20 powrócić ma na termometry w okolicach piątku. Dzisiaj jeszcze pochmurno, deszcz z różną intensywnością do popołudnia będzie nam towarzyszył. Niestety mamy też bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z północnego zachodu. No to jest bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne zjawisko. Bądźcie ostrożni.
13: Wtorkowy poranek. Część uczniów ma wolne, bo ósmoklasiści mają kolejny egzamin na maturzyście ustne.
2: Za zdających trzymamy oczywiście kciuki. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną dla Ciebie.
13: I zapraszamy Ewelinę Kroczek
2: i Marek Moc.
14: Radio Impuls.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: A teraz temat, Marek, który na pewno zainteresuje wszystkich zapracowanych i tych, którzy marzą o trochę luźniejszym grafiku.
0: Tak, bo w Polsce trwa największy w Europie pilotaż skróconego czasu pracy. 80 firm, 2000 pracowników i różne modele organizacji dnia.
1: Brzmi intrygująco, prawda? Ale to dopiero początek historii, bo efekty tego rozwiązania nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.
0: I właśnie o tym opowiemy Wam za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek, to teraz informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich zapracowanych.
1: W 80 firmach i instytucjach trwa pilotaż skróconego czasu pracy. To największy taki projekt w Europie. Obejmuje około 2000 pracowników i różne modele. Albo czterodniowy tydzień pracy, albo krótsze dni.
0: Brzmi jak marzenie, prawda? Ale jest tutaj pewna ciekawostka. Otóż z badań wychodzi coś zaskakującego. Bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy.
1: Czyli mniej godzin nie zawsze oznacza więcej luzu. Czasem po prostu szybciej robi się to samo, po prostu w krótszym czasie, no.
0: Może nie chodzi o to, żeby pracować mniej, tylko żeby pracować mądrzej i jeszcze znaleźć chwilę na kawę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Po reklamie.
4: Ciśnienie o poranku w Puławach i na Lubelszczyźnie poniżej 1000 hektopaskali, ale zanotuje taki mały skok. Potem znów nastąpi stabilizacja. Na razie biometr jest nie najlepszy. Nie pomaga też bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z północnego zachodu. Ostrzegają przed nim synoptycy. Rzeczywiście te podmuchy bardzo gwałtowne. W porywach nawet do 70 km na godzinę. A termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać dzisiaj delikatnie powyżej 10 stopni.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek z Radiem Impuls.
1: Bardzo często sięgamy po tematy miłe, lekkie i przyjemne, ale nie przechodzimy obojętnie obok informacji naprawdę istotnych.
0: W lubelskich zapasach krwi zaczyna brakować grupy RH-, czyli tych rzadszych, dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie kieruje szczególny apel do dawców.
1: Dziś krwiobóz stanie w Opolu Lubelskim przed Urzędem Miasta. Tam akcja właśnie się rozpoczęła i potrwa do 12:30.
0: No a my przypominamy, żeby zostać dawcą, wystarczy być dorosłym, zdrowym i mieć trochę dobrej woli.
1: A przed oddaniem krwi warto napić się wody, zjeść lekkie śniadanie. To mały gest, który może zrobić wielką różnicę.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: 12 dzień maja w kalendarzu i sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. To dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Przypomnijmy, to najstarsza uczelnia w Polsce.
0: A co dzieje się tu i teraz? Te najważniejsze informacje już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach wtorek, 12 dzień maja. Jest 9, czas na wiadomości.
7: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. A na początku tego wydania przekazujemy apel ryckiej policji o rozsądek za kierownicą.

0: Tylko w miniony weekend na drogach powiatu zatrzymano dwóch skrajnie nietrzeźwych kierowców. W miejscowości Zaryte do rowu trafiło auto, które prowadził 38-latek, mający we krwi prawie 4 promile alkoholu. Z pojazdu wydostali go świadkowie. Kierowca trafił do szpitala, a mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Z kolei w Rykach po zgłoszeniu od świadka zatrzymano pijanego kierowcę, który jechał pod prąd. Badanie alkomatem wykazało, że 40-latek miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem, a grozi im między innymi kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. I jeszcze raz zwracamy się do kierowców, ale tym razem z ostrzeżeniem. Uważajcie na oszustów, którzy podszywają się pod aplikację mObywatel. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, przestępcy rozsyłają SMS-y wzywające do szybkiego opłacenia mandatu. W takiej wiadomości znajduje się link do strony, która pomaga złodziejom w przejęciu danych karty płatniczej i w zdobyciu dostępu do konta bankowego. Służby apelują, żeby nie działać pochopnie. Informacje o mandacie najlepiej zweryfikować w aplikacji albo kontaktując się z policją. Natomiast każdy, kto podał dane na podejrzanej stronie, powinien jak najszybciej zablokować kartę i skontaktować się z bankiem. A teraz ważna wiadomość dla mieszkańców gminy Ułęż. Bieżąca woda, która dociera do miejscowości Ułęż, Drążgów i Żabianka, jest przydatna do spożycia, ale ponieważ trwa jeszcze dezynfekcja, kranówka może mieć zmieniony smak i zapach. Obecność chloru nie jest zagrożeniem dla zdrowia, jednak osoby o obniżonej odporności oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność. A teraz przenosimy się do gminy Kozienice, gdzie w Parku Królewskim otwarto pierwszą ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną. To miejsce, które można odwiedzać całymi rodzinami, żeby podczas spaceru lepiej poznać lokalną przyrodę, mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza Kozienic.
1: Ścieżka wyposażona jest m.in. w stoły piknikowe, ławki, tablice, gry edukacyjne, a także pomosty ułatwiające obserwacje zjawisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym. A drewniane kładki są oznaczone niewielkimi lampami solarnymi, które umożliwiają dotarcie do najcenniejszych fragmentów parku, także wieczorem. Wzdłuż szlaków rozmieszczone są różne tablice z ruchomymi elementami, które w przystępny sposób prezentują aktualną właściwie wiedzę o przyrodzie, procesach zachodzących w ekosystemach oraz lokalnej bioróżnorodności.
0: W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat, a nowe doniesienia sprawdzą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Prezydent i rząd na czele listy winnych afery Zonda Krypto. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24.
3: Co trzeci ankietowany nie wie, kto jest winny w sprawie giełdy kryptowalut, a co piąty nawet o niej nie słyszał.
2: Nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze mówi nam ten sondaż?
4: Winnych za aferę Zonda Krypto wskazujemy zgodnie z naszymi preferencjami politycznymi. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowanie najczęściej oskarżają prezydenta Karola Nawrockiego oraz Polski Komitet Olimpijski. Zwolennicy nowej Lewicy sądzą podobnie, ale równie mocno winią instytucje nadzoru finansowego. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że winny jest rząd premiera Donalda Tuska. Jeszcze inne spojrzenie na aferę Zonda Krypto mają sympatycy Konfederacji. Ich zdaniem winny jest rząd, ale też równie mocno służby specjalne.
3: A teraz szkolny przestój.
2: Trwają matury i egzaminy dla uczniów ósmych klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane.
3: O poranku przy szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu jest nasz wóz satelitarny i Martyna Czerwińska. Martyno, ty rozmawiałaś
5: Dzień dobry, witam.
3: Z rodzicami. Czekają, aż wrócą normalne lekcje?
5: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu, tak jak pan Norbert z synem.
6: W moim przypadku nie było problemu, bo ja mam w dużej mierze pracę w domu, więc 3 dni zorganizować dla niego to żaden problem. Natomiast myślę, że dla większości rodziców to jest problem.
5: Syn nudzi się w domu, czy trzeba mu jakoś organizować ten czas?
6: No, niestety trzeba. Ale ma kumpli, no wiadomo, jego rówieśnicy siedzą, więc się umawiają na rowery. Dłużej pośpi, jest fajnie, nie, Oskar?
5: Cieszysz się z wolnego?
7: Tak, fajnie jest.
6: Chciałbyś, żeby częściej ósmoklasiści zdawali egzaminy?
8: Ciśnienie o poranku w Puławach i na Lubelszczyźnie poniżej 1000 hektopaskali, ale zanotuje taki mały skok. Potem znów nastąpi stabilizacja. Na razie biometr jest nie najlepszy. Nie pomaga też bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z północnego zachodu. Ostrzegają przed nim synoptycy. Rzeczywiście te podmuchy bardzo gwałtowne. W porywach nawet do 70 km na godzinę. A termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać dzisiaj delikatnie powyżej 10 stopni.
9: Poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
8: A my zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
9: Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
9: Bądźcie blisko nas.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Teraz już kolejna kawka, malutka, ale z ploteczką.
1: A dziś kawa z plotką ma w sobie dwa różne smaki, zmiany i nowe początki.
0: Edyta Górniak znów pakuje walizki. Po Podhalu i Krakowie szuka teraz miejsca bliżej Warszawy, bo intensywna praca i dojazdy zaczęły dyktować jej codzienność. Dom ma być bliżej sceny, ale wciąż z przestrzenią na oddech.
1: A z zupełnie innej strony świata 44-letnia Sienna Miller właśnie powitała drugie dziecko z 29-letnim partnerem Ollie Greenem. Para trzyma szczegóły dla siebie, ale wiadomo, że rodzina się powiększyła i zrobiło się jeszcze bardziej domowo.
0: Jedna zmienia adres, druga powiększa dom.
1: A my trzymamy rękę na pulsie show biznesowych informacji i poplotkujemy znowu jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
13: Po reklamie.
14: Dzisiejszy dzień udowadnia nam, że piąty miesiąc roku może być zaskakująco zimny. To wrażenie buduje nam dzisiaj przede wszystkim silny wiatr, który może mieć w porywach nawet 50 km na godzinę, ale chłód może wzmagać wilgotne powietrze, bo lokalnie może padać deszcz. Termometry w Puławach i w Nałęczowie pokazują teraz 11 stopni i na więcej nie możemy dziś liczyć.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś serwujemy Wam wiadomość, która pachnie jak świeżo wyjęta z pieca pizza.
0: Według najnowszego rankingu Taste Atlas to właśnie kuchnia włoska ponownie zdobyła tytuł najlepszej na świecie. Tuż za nią znalazły się Grecja i Peru, a wszystko to na podstawie ocen smakoszy z całego globu.
1: Blisko 19 tysięcy potraw, tysiące głosów i jeden wspólny wniosek. Prostota, świeże składniki i tradycja wciąż rządzą na talerzach.
0: A dla nas dobra wiadomość też jest oczywiście. Polska znalazła się w pierwszej piętnastce, dokładnie na 14 miejscu światowego rankingu.
1: Czyli krótko mówiąc, może i nie jesteśmy na podium, ale w tej kulinarnej lidze nadal gramy bardzo solidnie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy, a za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: W kalendarzu dzień, który warto zaznaczyć grubym sercem. 12 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. No to czas się zatrzymać na chwilę i powiedzieć dziękujemy.
1: No to dziękujemy. Ja powiem dziękujemy.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, wtorkowe przedpołudnie. U nas czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Policjanci z 7 Komisariatu Policji w Lublinie zatrzymali 45-latka, który w miniony piątek zaatakował nożem 35-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło na terenie miasta. Według ustaleń między rowerzystą a pieszą doszło do sprzeczki, która przerodziła się w agresję. Mężczyzna szarpał kobietę, a następnie ugodził ją nożem w ramię. Poszkodowana trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i usłyszał zarzuty. Sąd aresztował go na 3 miesiące, ale mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. A teraz zmieniamy temat. Dzisiaj 12 maja, czyli Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Specjaliści przypominają, że nowotwory skóry to realne zagrożenie, jeśli w ciepłej porze roku nie chronimy skóry przed słońcem. Bardzo ważna jest także czujność, bo wcześnie wykryty czerniak często jest wyleczalny, mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału NFZ.

0: Czerniak to najbardziej złośliwy i także jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko się rozwija, tworzy przerzuty i bywa odporny na leczenie. Jednak wykryty we wczesnym stadium jest w ponad 90% przypadków zachorowań możliwy do wyleczenia. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może także wystąpić w obrębie błony śluzowej, jamy ustnej, nosa i gałki ocznej. Dlatego tak ważne jest, żeby także oczy, usta i włosy chronić przed słońcem.
1: A profilaktyka polega na unikaniu nadmiernego słońca, rezygnacji z solarium i używaniu kremów z wysokim filtrem. Poza tym trzeba obserwować zmiany na skórze. Niepokoić powinny te, które zmieniają kształt, kolor czy wielkość. Tymczasem Puławski Ratusz gromadzi kandydatów do stypendium sportowego prezydenta miasta. Sybilla sportowa to wyróżnienie, które przysługuje szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki w rywalizacji krajowej i międzynarodowej. Mogą się o nie ubiegać sportowcy zrzeszeni w klubach działających na terenie Puław, a także mieszkańcy miasta trenujący w dyscyplinach olimpijskich. Wnioski będą przyjmowane do 15 maja, a o szczegółach informuje Urząd Miasta na swojej stronie. I zostajemy w temacie sportu. Lubartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. Trzydniowa impreza potrwa od 24 do 26 lipca. Kolarki z całego świata rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Lubartów będzie metą odcinka, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą więc mogli zobaczyć dekoracje zawodniczek. Prestiżowe wydarzenie sportowe to duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych samorządów, ale też duża szansa na promocję regionu. A teraz przed nami kraj i świat.
2: 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci, ma pojawić się też więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy w tej chwili najwięcej uwag, to już sprawdzał Michał Dobrołowicz.
3: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
4: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
3: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
2: Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London.
5: Opublikowane właśnie wyniki ich badań wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia.
2: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
5: Dzień dobry. Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
2: Jak udało się to obiektywnie zmierzyć?
5: Analizowano wyniki badań krwi wskazujące zmiany chemiczne w DNA związane z procesem starzenia. Chodzi o proces tak zwanej metylacji DNA, który wpływa na to, jak geny są przez organizm odczytywane. To najdokładniejszy obecnie marker procesu starzenia.
1: Minęła godzina 11, a w naszym regionie minęła już maksymalna temperatura prognozowana na dziś. Aktualnie 9 stopni mamy w Puławach i w Markuszowie, ale mamy wrażenie, że jest zimniej, bo wiatr pędzi nawet 50 km na godzinę. Tam, gdzie pada deszcz, odczucie ciepła spada jeszcze bardziej. A takie opady mogą się dzisiaj zdarzać w wielu zakątkach regionu. IMGW ostrzega powiat lubartowski przed burzami. To w
6: wtorkowe przedpołudnie. Jutro znów zapraszamy na kawę o poranku.
7: I za dziś dziękujemy oczywiście. Smacznego życzymy.
6: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
6: Do usłyszenia, pa!

0: Reklama.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi i ogłoszenia / sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
13: Po reklamie.
14: Wtorkowe popołudnie warto planować ostrożnie i wziąć pod uwagę to, że na dworze przyda się parasol i cieplejsze ubranie. Synoptycy przewidują, że termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym pokażą jakieś 6 stopni. Wiatr będzie porywisty prawie do zmroku, a nad regionem wciąż wiszą deszczowe chmury. Środa zapowiada się chłodna, ale jutro jest szansa na trochę słońca.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Po reklamie.
6: Jest wtorek, 12 dzień maja, minęła godzina 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
7: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Lubelska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Konopnicy pod Lublinem. Na starej drodze wojewódzkiej prowadzącej z Lublina do Bełżyc bus przewożący pasażerów zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. Mimo udzielonej pomocy nie udało się uratować 72-letniego kierowcy osobówki, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają teraz dokładne przyczyny i przebieg tragicznego zdarzenia. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Puław. Wkrótce ruszy nowa edycja budżetu obywatelskiego, w ramach którego będzie można zgłaszać własne pomysły i wybierać projekty do realizacji. O szczegółach i przygotowaniach do nowej edycji mówi koordynator projektu Kamil Wąsik.
8: Będziemy teraz mieć już 13. edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieć 3 tygodnie na zgłaszanie swoich propozycji i będzie można to robić na 2 sposoby. Po pierwsze, my udostępniamy taką platformę internetową budżetu obywatelskiego. Można ją znaleźć poprzez naszą stronę pulawy.eu. Na tej stronie mamy elektroniczny formularz. Tam wpisujemy swoje dane, wpisujemy nazwę proponowanego projektu, a także jego opis i uzasadnienie.
7: Puławski ratusz nie podał jeszcze pełnego harmonogramu, ale wiadomo już, że start konsultacji został przesunięty. Zgodnie z nowymi informacjami mają rozpocząć się 20 maja, czyli w następną środę. A już 15 maja, czyli w ten piątek, w Puławach rozpoczną się warsztaty skierowane do kobiet, które chcą popracować nad pewnością siebie, emocjami i odnalezieniem równowagi w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. O szczegółach i idei projektu.

0: projektu mówi Izabela Grudzień, prezes zarządu Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
1: My kobiety potrafimy być bardzo silne dla wszystkich i niesamowicie zmęczone w środku. I dlatego powstał pomysł, żeby razem z Sylwią, przy naszej wspólnej współpracy, zrobić warsztaty dla kobiet. Warsztaty dedykowane są wszystkim kobietom. Tym kobietom, które są na co dzień zmęczone sobą. I ja od razu zaznaczę, że nie chodzi tylko o onkologię, tylko o nas, o naszą kobiecość. Na warsztatach będziemy pracować z ciałem, z głosem, będziemy uczyć się komunikacji. Oczywiście będą elementy gry aktorskiej, będą elementy EFT, ale najważniejsze, będziemy mówić o sobie.
0: Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane, pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się w ten piątek o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu jest bezpłatny. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
2: Ponad 200 dronów wystrzelili w ostatnich godzinach Rosjanie w stronę Ukrainy. Ten atak zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Jakie są skutki tych ataków?
3: Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali głównie wschodnie obwody, ale także Kijów i jego okolice. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu.
2: Jak na te ataki zareagowały ukraińskie władze?
3: Prezydent Zełenski stwierdził, że Rosja sama postanowiła przerwać częściowy rozejm, używając dronów bojowych, artylerii i bomb lotniczych. Podkreślił, że Ukraina zgodnie z ostrzeżeniami będzie teraz działać w lustrzany sposób. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga, wezwał Zachód do wzmocnenia sankcji przeciwko Rosji.
2: 3 912 000 000 zł. Taką wartość osiągnęła cała polska gospodarka w zeszłym roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o rocznym PKB. Igor Skrzypek, dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry.
2: No właśnie, Igorze, to dobry wynik?
4: No, pozytywny. Gospodarka cały czas się solidnie rozwija. W porównaniu z takim samym odczytem rok temu mamy wzrost o ponad 300 000 000 zł, a więc to solidny skok. Nominalnie o 7%. No, trzeba jeszcze uwzględnić inflację. Według innych szacunków PKB realnie wzrosło w zeszłym roku o 3,6%. Jesteśmy coraz bliżej kwoty 4 000 000 000 zł i coraz bliżej grupy 20 największych gospodarek świata. Pytanie, czy kolejne miesiące nie obniżą nam tempa wzrostu? Takie obawy ma m.in. Narodowy Bank Polski. Dynamika wzrostu PKB w 2026 roku może spaść z planowanych 4% do 3,5%.
5: Niestety wczorajsze prognozy prawie się sprawdziły, mówię prawie, bo będzie delikatnie cieplej. To nie będzie popołudniowe 9-10 stopni, a maksymalnie 13. Na termometrach obecnie w okolicach 9-10 stopni, na barometrach niezbyt wysoko. Tutaj mogą być niezadowoleni ci, którzy nie lubią niskiego ciśnienia, bowiem ono wynosi teraz jakieś 980 hektopaskali. No i w dalszym ciągu dzisiaj także towarzyszyć nam będą opady deszczu oraz silniejsze podmuchy wiatru. Dzień dobry, wtorkowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie będziemy mieli informacje dla kierowców z Dęblina. Tam pojawiły się utrudnienia drogowe oraz powiemy o otwarciu wystawy Dyplom 2026 w Nałęczowie. Do godziny 17:00. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
6: Radio

0: Dziś, 12 dzień maja, w kalendarzu odnajdujemy kilka ważnych dni i świąt, ale przede wszystkim mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Florence Nightingale, pionierka nowoczesnego pielęgniarstwa, urodziła się w zamożnej rodzinie, a historia zna przypadki, gdzie pierwsze szkoły pielęgniarskie powstawały jeszcze dawno, dawno temu w Indiach. Jeśli chodzi o pracę pielęgniarek, no to trzeba po prostu być pielęgniarką, żeby wiedzieć, jak trudno jest w tym zawodzie, a wcale to nie jest takie proste. Przynieść tabletki i coś do popicia, a potem sobie siedzieć na korytarzu, czy na przykład w pokoju pielęgniarek. Tak naprawdę to bardzo trudny zawód i niestety coraz mniej osób, a szczególnie pani, garnie się do tego zawodu. Dlaczego? No wiadomo, najpierw pieniądze, a potem jeszcze warunki pracy. Choć te podobno delikatnie się poprawiają. Pozdrawiamy zatem wszystkie pielęgniarki i dziękujemy im za cierpliwość, gdy są z nami, a gdy my jesteśmy w szpitalu sami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna do

0: zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Wtorek upłynie nam pod hasłem deszcz. Deszcz i niezbyt wysokie temperatury, choć nieco lepiej to wygląda niż wczoraj w zapowiedziach. Wczoraj mówiłem, że to będzie jakieś maksymalnie 10 stopni. Dzisiaj już poprawili się synoptycy w swoich zapowiedziach i ma to być do 13 stopni. Obecnie w okolicach 10 jesteśmy. Na barometrach niezbyt wysoko 980 hektopaskali, 982, więc wczoraj wszyscy byliśmy jacyś tacy senni, a przynajmniej z tego, co rozmawiałem z znajomymi. A dzisiaj, no ten wartości na barometrze też mogą powodować jakąś senność. Deszcz do tego, więc zostaje Radio Impuls na 97 i 2 FM na rozruszanie się.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Uwaga, kierowcy w Dęblinie, mamy kolejne utrudnienia. Mówię kolejne, bo co chwilę się jakieś pojawiają, ale te na szczęście będą potem wypracowywać nam dobre przejazdy przez to miejsce, gdzie muszą się odbyć po prostu zwyczajnie remonty. Tym razem chodzi o rozbudowę drogi krajowej nr 48 i z tego powodu na pewien czas zamknięty zostanie fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Chodzi dokładnie o odcinek od stacji paliw do przejazdu kolejowego przy linii samochodowej. Nie będzie między innymi możliwości skrętu w prawo z mostu w tą ulicę, a dojazd do ulicy na przykład Saperów, Krzywej czy Staszica zostanie całkowicie zamknięty. Oczywiście mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich posesji, ale trzeba będzie dla innych jechać objazdem. Ten główny objazd poprowadzono obwodnicą miasta. Te utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. No oczywiście władze miasta proszą kierowców o, po pierwsze, ostrożną jazdę, o to też ja proszę, no i zwracanie uwagi na to tymczasowe oznakowanie, niejeżdżenie na pamięć. Remont drogi krajowej oczywiście wpłynie też na działanie komunikacji miejskiej w Dęblinie i w nadchodzący poniedziałek, a więc jeszcze nie dzisiaj, ale dopiero w poniedziałek zmieni się lokalizacja dwóch przystanków, ale także rozkład jazdy, o szczegółach będziemy jeszcze informować.
1: Radio Impuls.

0: czego słynie i z czego znany jest Nałęczów? Oczywiście przede wszystkim ze swojego mikroklimatu, idealnego dla wszystkich tych, którzy chorują na serce. Stąd też Nałęczów słynie z pięknych i wyjątkowych sanatoriów, ale oprócz tego Nałęczów również ma swoje liceum plastyczne, a dokładnie Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Chełmońskiego. No i tam co roku na koniec roku szkolnego pojawiają się prace dyplomowe tych, którzy w tej szkole się uczą. I na taką wystawę tychże właśnie prac dyplomowych w imieniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, ale także i Nałęczowskiego Ośrodka Kultury dzisiaj o godzinie 13.30, a więc już niebawem, ale jeszcze trochę czasu jest, zapraszam na otwarcie wystawy Dyplom 2026, która zaprezentuje wybrane prace dyplomowe zrealizowane przez uczniów w roku szkolnym tym obecnym właśnie. Serdecznie zapraszam. Miejsce to Nałęczowski Ośrodek Kultury przy ulicy Lipowej 6. Od godziny 13.30 można będzie oglądać te prace dzisiaj.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do końca naszej pierwszej popołudniowej godziny na 97,2 FM. Po krótkim bloku reklamowym zapraszam punktualnie o 13 na najnowsze informacje w Radiu Impuls.
1: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.

0: rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Jest wtorek, 12 dzień maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
13: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Powiatowy lekarz weterynarii w Puławach sprawdza, czy w gminie Końskowola pojawiła się ptasia grypa. Ma to związek ze znalezieniem padłego bociana białego przy brzegu rzeki Kurówki w miejscowości Chrząchówek. Pobrane przez specjalistów próbki mają teraz wykazać, czy ptak był zakażony wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Do czasu uzyskania wyników służby apelują o ostrożność. Mieszkańcy proszeni są o to, by nie dotykać padłych albo osłabionych ptaków i nie zbliżać do nich zwierząt domowych. Takie przypadki najlepiej zgłaszać do weterynarii albo odpowiednich służb, ponieważ kontakt z chorym ptactwem może być niebezpieczny. A dzisiaj w Europie obchodzony jest Dzień Walki z Czerniakiem. Lekarze przypominają, że to jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry, ale przy wczesnym wykryciu w większości przypadków może być skutecznie leczony. Tylko w ubiegłym roku z tej opcji w województwie lubelskim skorzystały 503 osoby, mówi Dagmara Marczewska, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału NFZ.
14: Badanie z użyciem dermatoskopu wykonuje się w celu dokładnego sprawdzenia zmian skórnych. Pozwala wcześnie wykryć zmiany oraz odróżnić te łagodne od złośliwych. Dzięki takiemu badaniu można zauważyć na wczesnym etapie niepokojące zmiany, które obserwowane gołym okiem mogą wydać się zupełnie nieszkodliwe.
13: Eksperci przypominają również o podstawach profilaktyki, unikaniu nadmiernego słońca, rezygnacji z solarium, stosowaniu kremów z wysokim filtrem oraz regularnej kontroli znamion. Tymczasem mieszkańcy gminy Ułęsz mogą korzystać z bieżącej wody bez obaw. Jest ona zdatna do spożycia. W miejscowościach Ułęsz, Drążgów i Żabianka wciąż jednak trwa dezynfekcja sieci, dlatego woda może mieć zmieniony smak i zapach. Wynika to z obecności chloru, ale ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Ostrożność zaleca się jedynie osobom z obniżoną odpornością oraz rodzicom niemowląt i małych dzieci. A na koniec przypominamy, że Miejskie Przedszkole nr 15 w Puławach w tym roku świętuje 50-lecie działalności i dołącza do grona placówek,

0: które mogą pochwalić się złotym jubileuszem. Już jutro wielkie świętowanie, mówi dyrektor Lidia Paluch.
1: Oficjalna część obchodów 50. urodzin Miejskiego Przedszkola nr 15 w Puławach odbędzie się 13 maja o godzinie 10 w sali teatralnej w Kościele Miłosierdzia Bożego. W programie przewidziano między innymi część oficjalną z udziałem zaproszonych gości, występy artystyczne dzieci, prezentację historii przedszkola, spotkania z byłymi pracownikami, wspólne świętowanie przy jubileuszowym poczęstunku w ogrodzie przedszkolnym, a także animacje i zabawy dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
0: Dodajmy, że do wspólnego świętowania zaproszeni są obecni i byli wychowankowie przedszkola, rodzice oraz nauczyciele związani z tą placówką. Na razie tyle z regionu, sprawdźmy wiadomości z kraju i ze świata.
2: Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. Michał Dobrowicz, witamy Cię.
3: Dzień dobry.
2: Michale, na czym Światowa Organizacja Zdrowia opiera swoje przewidywania?
3: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
2: A w których europejskich krajach sytuacja związana z hantawirusem jest teraz najpoważniejsza?
3: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem. Premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, by monitorować aktualną sytuację.
2: I jeszcze jedno pytanie. Co wiemy na temat Polaków, którzy mogli mieć kontakt z hantawirusem?
3: To są 2 osoby. 2 obywateli Polski, obie te osoby są teraz za granicą i obie czują się dobrze, nie mają potwierdzonej choroby. Tak uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Jesteśmy w kontakcie w obie strony, czyli my się dowiadujemy, czy wszystko jest w porządku, co pewien czas dzwoniąc, ale też i ta osoba jest zobowiązana do tego, aby poinformować nas o jakichś zaburzeniach zdrowia, gdyby się pojawił.
3: Na tym etapie Polska nie będzie wprowadzać żadnych dodatkowych procedur związanych z hantawirusem.
2: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki, chociaż uczniowie z Wrocławia przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili naszej reporterce, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma wielkie oczy.
5: Egzamin był całkiem prosty, szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
6: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
7: Tak, zgadza się. Była dość prosta, tak dziwnie prosta.
6: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
8: Parę razy ja miałam tak, że... Ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzałam, no i chyba tak.
6: Na ile procent liczycie?
7: Na 100.
9: Na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza. Maksymalnie zobaczymy tych stopni dzisiaj mniej więcej 13. Na razie przynajmniej tak prognozują synoptycy. Biometr niestety niekorzystny, a to przede wszystkim dlatego, że mamy niskie ciśnienie w okolicach 980 hektopaskali, silne podmuchy wiatru do 50 km na godzinę. No i ten deszcz. Deszcz, który będzie z nami do końca dzisiejszego dnia, a wieczorem no ma nawet trochę przestać padać. Ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć. O godzinie 13 w naszej kolejnej popołudniowej godzinie na 97,2 FM sprawdzimy, co dalej z bieżącą wodą w gminie Ułęż oraz co dalej z piłkarzami ręcznymi Lotto Puławy po ostatnim meczu kolejki. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka
10: wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Zapraszam na wtorkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Eurowizja. Nie zapomnieliśmy o niej. Ta przecież 2026 zbliża się wielkimi krokami. No i nasza reprezentantka Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale konkursu z utworem Pray. Jak oceniają jej próby zagraniczni dziennikarze? No na przykład ekspertka Eurowizji, która nie kryła zachwytu nad przygotowaniami show, stwierdziła, że artystka powinna najbardziej skupić się na swoim mocnym wokalu, który, jak podkreśla, ma perfekcyjny, ponieważ cała choreografia i efekty wizualne zrobią na pewno ogromne wrażenie. Również inni dziennikarze zagraniczni, obecni na próbie prasowej, wyrażali swoje opinie, no i były w dużej mierze zgodne. Alicja zrobiła bardzo mocne wrażenie i coraz częściej mówi się o potencjalnym awansie do finału. No cóż, ja tak sobie przypominam, że zwykle w większości były to bardzo dobre opinie, no bo chodziło o elegancję i kulturę i za każdym razem mówiono, że pięknie, fajnie, ślicznie, a potem się okazywało, że byliśmy gdzieś w ogonach. No więc z jednej strony miło, że chwalą, z drugiej strony sam koncert, a raczej występ pokaże, gdzie jesteśmy i czy w ogóle będziemy w finale. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidał odkusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Po reklamie.
0: Na termometrach do 11 stopni Celsjusza, na barometrach nisko, bo tylko 980 hektopaskali i padający deszcz. I jedno i drugie może powodować, że nam się po prostu nic nie chce. Na szczęście to już nie poniedziałek, tylko wtorek. Po drugie, to jest maj, jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku i nawet kiedy jest taka pogoda, to jakoś tak inaczej. Tym bardziej, że dni coraz dłuższe, a do wakacji coraz bliżej. Jeśli chodzi o temperaturę, ta wzrośnie jeszcze mniej więcej o 2 stopnie, a później już niestety znów spadek, ale też i odpadnie od nas deszcz wieczorem, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. O tym jeszcze zdążymy powiedzieć, jak zawsze, w naszej wydłużonej prognozie po godzinie 16.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wczoraj informowaliśmy o utrudnieniach w spożywaniu i w pobieraniu wody w Ułężu, bowiem była ona skażona mikrobiologicznie. Teraz jest już dobra informacja dla mieszkańców gminy. Ta bieżąca woda, która dociera do miejscowości Ułęż, Drążgów i Żabianka, jest przydatna do spożycia, ale ponieważ trwa jeszcze dezynfekcja, kranówka może na przykład mieć trochę zmieniony smak i zapach. Ta obecność chloru nie jest zagrożeniem dla zdrowia, zaznaczam. No jednak osoby obniżonej odporności oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność, najlepiej korzystać z wody po przygotowaniu.
1: Radio Impuls.

0: Kto by pomyślał, że po 20 latach nie będziemy oglądali w przyszłym sezonie piłkarzy ręcznych w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. No niestety, tak się stało. My wiemy, jak to wyglądało od samego początku, skąd wzięły się problemy. Dobrze jest to mieć gdzieś w głowie. Kto doprowadził do pewnych problemów, choć nikogo nie chcę obwiniać, bo każdy ma swoją historię. Natomiast gdzieś coś musiało się wydarzyć na początku, że jesteśmy tu i teraz. Choć z drugiej strony pamiętajmy o tym, że niewiele brakowało, aby w ogóle nie było piłki ręcznej na tym poziomie w Puławach, więc jest z czego się cieszyć. No i jest czas na to, żeby odbudować drużynę i w przyszłym sezonie powrócić do ekstraklasy. Niestety w tym decydującym meczu ostatniej kolejki podopieczni Piotra Drobka ulegli drużynie z Piotrkowa Trybunalskiego 37-40. Klub sportowy Lotto Puławy zakończył rozgrywki w ekstraklasie na przedostatnim miejscu w tabeli. Na 28 spotkań puławscy szczypiorniści wygrali jedynie tylko 5. No i stąd taka pozycja. Los puławskiej drużyny podzieliło też Zagłębie Lubin, które zamknęło stawkę w grupie przegranych.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kolejna godzina prawie już za nami na 97,2 FM. Już za kilka minut będzie godzina 14. Zapraszam wówczas na najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po reklamie.
9: Jest wtorek, 12 dzień maja. Minęła godzina 14. W Radiu Impuls czas na najnowsze informacje. Zapraszam.
10: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Miała sprzedać ławkę ogrodową, a straciła prawie 20 tysięcy złotych. 48-letnia mieszkanka powiatu lubartowskiego, która korzystała z portalu sprzedażowego, uwierzyła fałszywej kupującej. Kliknęła w przesłany link i zalogowała się na stronie podszywającej się pod jej bank. Chwilę później pieniądze zniknęły z jej konta. Policja przypomina, podczas zakupów i sprzedaży w internecie nie klikajmy w podejrzane linki, nie podawajmy danych kart płatniczych i dokładnie sprawdzajmy każdą wiadomość z banku. Oszuści często zmuszają do działania pod presją czasu i próbują przenieść rozmowę poza portal ogłoszeniowy. A my teraz przenosimy się do Dęblina, gdzie od ponad tygodnia kursuje nowa komunikacja miejska. Statystyki pokazują, że nowe rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 osób. Najpopularniejsze są kursy przez centrum Dęblina, a także do dworca PKP, szpitala i osiedli mieszkaniowych. Przypominamy, że do końca czerwca przejazdy komunikacją miejską w Dęblinie będą bezpłatne, a władze miasta dziękują pasażerom za wszystkie uwagi i sugestie. Tymczasem puławianie mogą już szykować pomysły, które chcieliby zgłosić do nowej edycji budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków ma ruszyć 20 maja i potrwa przez 3 tygodnie. Projekty będą przyjmowane przez platformę internetową, a autorzy muszą dokładnie opisać całe zadanie. A o czym jeszcze trzeba pamiętać, mówi Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza.
11: Do tego musimy dołączyć skan albo zdjęcie listy podpisów osób popierających projekt, a oprócz tego do projektu możemy dodać dodatkowe załączniki. Mogą to być zdjęcia, wizualizacje czy szacunkowy kosztorys. I to są takie informacje, które przydadzą się później urzędnikom weryfikującym projekty.
10: W poprzednich latach dzięki takim konsultacjom w Puławach powstały m.in. place zabaw, tężnie solankowe czy inicjatywy kulturalne. Teraz czas na nowe pomysły. A jeden z truskawkowych konkursów gminy Puławy ma już laureata. Pierwszą łubiankę wyhodowanych truskawek przyniósł do urzędu gminy Damian Zdun z Piskorowa. Wizytacja na plantacji potwierdziła, że to właśnie tegoroczny zwycięzca. Natomiast drugi konkurs potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Do końca czerwca można zgłaszać największe truskawki ze swoich plantacji.

0: plantacji. Dotychczasowa rekordzistka ważyła 196 gramów. Pełny regulamin konkursu znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Puławy. Region na razie za nami, a przed nami kraj i świat.
1: 2000 zawiadomień od osób pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto przyjęła dotąd prokuratura. Przesłuchano już kilkaset z nich. Śledczy informują o przebiegu postępowania w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Krzysztof, zasada teraz. Krzysztofie, co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
2: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych. Śledczy wysłali do Czech europejski nakaz dochodzeniowy, w tym tygodniu do Szwecji i do Włoch zostaną wysłane wnioski o pomoc prawną. Z kolei policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledzą przepływy środków między Zonda Krypto a innymi giełdami na świecie. Analizowane są też portfele założone przez tę spółkę.
1: A Sejm zajmie się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. Dziś posłowie zajmowali się 2 projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta. Łączymy się z Sejmem i Michałem Kresoniem.
3: Dzień dobry, panie.
1: Michale, czym różnią się te propozycje?
3: Oba projekty są bardzo podobne i zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt prezydencki rozszerza ten zakaz także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest spora.
4: Jesteśmy otwarci na to, żeby rozszerzyć ten katalog zwierząt, jeżeli taka będzie wola koleżanek i kolegów.
3: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Punktem spornym pozostają natomiast minimalne wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim, na które prezydent już wcześniej nie chciał się zgodzić.
5: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
3: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Sejmowa komisja zakończyła przed chwilą pierwsze czytanie obu projektów. Teraz posłowie mogą zgłaszać poprawki. Z Sejmu Michał Krasoń.
6: Od 10, 11 do 12 stopni Celsjusza na termometrach, może nawet gdzieś jest już 13, tak zapowiadali synoptycy, ale w wielu miejscach może być zdecydowanie chłodniej, bo po pierwsze mamy silne podmuchy wiatru, po drugie ten padający deszcz, no i jeszcze to niskie ciśnienie. Niezbyt przyjemny wtorek, ale tak, żeby sobie poprawić nastrój, to pomyślcie, że półtora miesiąca i będą wakacje. Do godziny 15 sprawdzimy m.in., czy mieszkańcy Dęblina chętnie korzystają z nowej swojej komunikacji miejskiej oraz zaproszę Was już na noc muzeum, tym razem do Muzeum Czartoryski w Puławach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.
8: Radio Impuls.

Okej. Nie tak dawno, bo 30 kwietnia obchodziliśmy Dzień Konia. No i wspominałem o tym, że jest to dzień, w którym należy pamiętać, jak traktować te zwierzęta, bo nie brakuje tych, którzy niestety z końmi obchodzą się bardzo źle. No i proszę bardzo, niedługo trzeba było czekać, żeby taką sytuację znów gdzieś zobaczyć. W ostatnich dniach po sieci krąży filmik z targów z Pajęczna, na którym widać agresywnego mężczyznę, który naprawdę w bardzo skrajnie głupi i niebezpieczny sposób zaczepia i męczy obecne tam konie. Z jego zachowania wynika, że jest on prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. No i z niewiadomych kompletnie przyczyn pozwala sobie na bardzo wiele wobec obecnych tam zwierząt. Szturcha je, zachodzi od tyłu, ciągnie za ogon, krzyczy, wymachuje rękami. No i ciekawe jest to, że niestety żadna z obecnych tam osób nie zareagowała na zachowanie mężczyzny. No jednak jak to mawiają, karma wraca i tym razem długo nie kazała na siebie czekać, w końcu wziął sprawy w swoje kopyta i wymierzył cios uczestnikowi prosto w głowę. Nie wiemy, co dalej z agresorem, natomiast sytuacja pokazuje, że zwierzęta po prostu trzeba szanować. Co ciekawe, później wyszło na jaw, że mężczyzna był krakowskim dorożkarzem, a więc reprezentantem środowiska, jakby nie było, które rzekomo tak bardzo przecież troszczy się i dba o dobro.

0: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

jarzeniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram.

0: chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.
2: Temperatura od 10 do 12, może gdzie niegdzie do 13 stopni Celsjusza. Cały czas będą pojawiać się opady deszczu, czasami się będą one, że tak powiem, zatrzymywać, zanikać, potem będą wracać i tak aż do późnego wieczora. Na barometrach nisko 980 hektopaskali i silne podmuchy wiatru nawet do 50 km na godzinę.
3: Słuchasz Radia Impuls.

Byliśmy już dzisiaj raz w Dęblinie odnośnie pewnych utrudnień drogowych, no to teraz coś poniekąd także ze spraw drogowych, ale myślę, że bardziej przyjemna informacja, bowiem przypomnę, że w Dęblinie autobusy miejskie jeżdżą po mieście już od ponad tygodnia, no i władze miasta nie kryją oczywiście zadowolenia, każdy zadowolony, każdy szczęśliwy, bo dużym zainteresowaniem cieszy się oczywiście ta nowa komunikacja, przede wszystkim dlatego na pewno, że jest darmowa i będzie darmowa do końca czerwca. I tak na przykład od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 pasażerów. Najwięcej osób wybiera połączenia przez centrum Dęblina do okolic dworca PKP, szpitala, no i wiadomo, do osiedli mieszkaniowych. Miasto przypomina, że przejazdy komunikacją miejską w dalszym ciągu są bezpłatne. Pamiętajcie o tym, ale także pamiętajcie o tym, że od lipca trzeba będzie już płacić, ale myślę, że chyba nikt z tego powodu nie będzie płakał.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, dlatego już dzisiaj wam przypominam, że w najbliższą sobotę będzie miało miejsce wydarzenie kulturalne, czyli Noc Muzeów. No i wiele miejsc w naszym regionie będzie można sobie wieczorową porą, a nawet nocną obejrzeć, a wśród nich Muzeum Czartoryskich w Puławach. No ale czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na Noc Muzeów niż to, gdzie narodziło się polskie muzealnictwo? Zapraszam zatem do Muzeum Czartoryskich. W tym roku organizatorzy zabiorą was w podróż przez epoki. Start o godzinie 17 w Domku Aleksandryjskim. Tam zaczniecie od potrójnego wernisażu, poznacie historię Marii Zaborowskiej, industrialne oblicze Puław, fotografii i malarstwo Andrzeja Tuźnika. Nie zabraknie też jubileuszowej niespodzianki dla gości. Warto przyjść, wstęp wolny. A później od godziny 19 znów rozpocznie się kolejna część Nocy Muzeów. Już nie będę się rozgadywał, co na was czeka. Na pewno wszystko będziecie mogli, już możecie znaleźć na stronach internetowych Muzeum Czartoryskich. Ja tylko przypominam, że to już w najbliższą sobotę Noc Muzeów. Jeszcze dzisiaj w programie wybierzemy się z tej okazji na Zamek w Janowcu. Bądźcie czujni i słuchajcie do końca programu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak trochę zastanawiając się i myśląc o tym, co planowaliście na sobotę, przypominam, że to właśnie Noc Muzeów na Was czeka, a dosłownie za kilka minut czekają na Was najnowsze wiadomości o godzinie 15.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Jest godzina 15.
6: W Dęblinie od jutra kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w centrum miasta. W związku z kolejnym etapem rozbudowy drogi krajowej nr 48 zamknięty zostanie fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Chodzi o odcinek od stacji paliw do przejazdu kolejowego przy myjni samochodowej. Zmiany oznaczają m.in. brak możliwości skrętu w tę ulicę z mostu oraz ograniczenia w dojazdach z ulic Saperów Krzywej i Staszica. Dojazd do posesji zostanie jednak utrzymany, a ruch zostanie skierowany na obwodnicę. Utrudnienia potrwają około 6 tygodni. Od poniedziałku zmiany obejmą także komunikację miejską, przeniesione zostaną dwa przystanki i zmienią się rozkłady jazdy. W powiecie puławskim wciąż trwają dyskusje o ograniczeniach w korzystaniu z dróg wzdłuż linii kolejowych. Nowe oznakowanie i zakaz wjazdu zwróciły uwagę mieszkańców, szczególnie w gminie Puławy, gdzie popularny odcinek z Gołębia do Puław często wybierają rowerzyści. W tej sprawie wójt zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak wynika ze stanowiska spółki, nie ma możliwości wyznaczenia tam ścieżek rowerowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa. O konsekwencjach łamania zakazu mówi starszy inspektor Piotr Żłobnicki z Biura Prasowego Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
7: Obszary kolejowe są miejscami o podwyższonym ryzyku, dlatego w odniesieniu do informacji o interwencji służb w okolicy Puław chcemy zapewnić, że działania prowadzone przez Straż Ochrony Kolei mają przede wszystkim charakter prewencyjny i informacyjny. W większości przypadków funkcjonariusze stosują pouczenia, a zastosowanie sankcji w postaci mandatu karnego mają charakter incydentalny.
6: Dodajmy, że władze gminy zapowiadają jednak dalsze rozmowy i poszukiwanie rozwiązania. W Puławach startują warsztaty skierowane do kobiet, które chcą wzmocnić pewność siebie i odzyskać równowagę w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. Pojawiają się różne stereotypy dotyczące takich warsztatów, często także ze strony mężczyzn, mówi Wojciech Antosz z Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
8: U niektórych one mogą wywoływać lęk, szczególnie u panów. Mówię to ze swojej perspektywy, bo może być tak, że niektórym zacznie kiełkować w głowie stwierdzenie, że jak moja żona, partnerka, kobieta pójdzie na takie warsztaty, to coś się złego zacznie dziać w moim związku. No i właśnie o to chodzi, żeby też przekonać panów do tego, że nieprawda. Może być zupełnie odwrotnie. Może zacząć dziać się coś dobrego, może być lepiej, bo skoro to mają być warsztaty, które mają dać jakieś takie mentalne wytchnienie kobietom, to automatycznie przekłada się to na wszystko, z czym mamy do czynienia, łącznie z tym partnerstwem.
6: Pierwsze zapoznawcze spotkanie odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach i będzie bezpłatne. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.

0: Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ścigany w Polsce polityk PiS poinformował, że z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. W jaki sposób Krzysztofie wobec tego Ziobro pojechał do USA?
1: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. To nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka, usłyszałem od jednego z nich. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
0: A w jaki sposób zweryfikowano, czy Ziobro wyjechał z Unii Europejskiej?
1: Po pierwsze, służby sprawdziły system SIS-2, zaawansowaną bazę danych wspomagającą współpracę policyjną i kontrolę granic w Unii. W bazie są dane osób poszukiwanych czy zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów i także ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniana służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było Zbigniewa Ziobry.
0: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec tego kierowcy. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Jestem, Aniu, dzień dobry.
0: Co to oznacza?
2: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
3: Chłodno, żeby nie powiedzieć zimno dzisiaj, bo daleko nam do temperatur z dwójką z przodu. Od 11 do 13 taka temperatura panuje w naszym regionie, w kilku miejscach chłodniej, w innych odrobinę lepiej. Na barometrach tutaj wszędzie nisko, 980 hektopaskali i wiatr, który w porywach do 50 km nam wieje. Oczywiście nie muszę dodawać, że także mamy deszcz, który do późnego wieczora także zostanie z nami. Po godzinie 15 dowiemy się, na co przyznano pieniądze od Ministerstwa Kultury Puławskiemu Ośrodkowi Kultury Dom Chemika, a także poznamy program nadchodzących Lublinali. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Jak bardzo ważna jest higiena jamy ustnej, jak często powinniśmy myć zęby, wiemy to od małego, kiedy rodzice nas zmuszali, bo nie wszyscy lubili szczotkować swoje zęby, szczególnie w czasie, kiedy nie było jeszcze takich smakowych i kolorowych past. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, ale oprócz zębów, aby pozbyć się nieświeżego oddechu, no tak, trzeba nie jeść cebuli i czosnku, bo potem to gdzieś te zapachy również idą z żołądka, ale jest też język do czyszczenia i najczęstszą podobno przyczyną nieświeżego oddechu są bakterie na języku. Wiele osób właśnie nie zwraca uwagi na szczotkowanie języka podczas mycia zębów, a zwróci uwagę na szczoteczki, które mają specjalne takie wyżłobienie, takie miejsce, takie kropeczki na przykład do tego, żeby czyścić język. Pewnie niektórzy nawet do tej pory o tym nie wiedzieli. No, jednak większość niebezpiecznych bakterii właśnie znajduje się na języku, dlatego starajcie się myć język po umyciu zębów. Można to zrobić taką zwykłą szczoteczką, jak i specjalnymi skrobakami, a potem oddech świeży powinien wrócić, przynajmniej trochę. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
10: Po reklamie.
0: Deszczowo, z niskim ciśnieniem i silnymi podmuchami wiatru. Tak wygląda popołudnie we wtorek, 12 maja. Możemy do tego dodać kilka stopni powyżej 10, tak między 10 a 13. No i niestety musimy jakoś wytrzymać to ocieplenie i poprawa pogody. Podobno w okolicach piątku ma do nas przyjść, więc jeszcze te dwa dni musimy przetrwać.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nie dalej jak wczoraj mówiłem o pieniądzach z Ministerstwa Kultury, które trafią do Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Jest to łącznie ponad 100 tysięcy złotych. No i wspominałem o tym, że część pieniędzy to kupno nowych stroi ludowych dla nowego chóru, jaki utworzono przy Zespole Pieśni i Tańca Powiśle. Ale nie tylko na to pieniądze zostały przeznaczone. Dobra wiadomość jest też dla puławskiej kultury tej wirtualnej, bowiem 60 tysięcy złotych będzie na wyposażenie pracowni multimedialnej. Sala ta otrzyma nowe meble, monitory oraz najnowszej generacji sprzęty VR, w tym gogle pozwalające na organizację zajęć i pokazów z wykorzystaniem tej wirtualnej rzeczywistości. Część środków trafi też na wygłuszenie pracowni specjalnymi panelami akustycznymi, co, jak mówią sami pracownicy ośrodka, znacznie poprawi komfort korzystających z tego pomieszczenia. Zatem nie tylko stroje ludowe, ale również coś nowoczesnego, że się tak wyrażę. A dodam tylko, że 50 podmiotów otrzymało takie dofinansowanie z prawie 700 starających się w całej Polsce.
1: Radio Impuls.

0: Przed nami weekend kolejnej studenckiej imprezy, tym razem po juwenaliach czas na Lublinalia. 15 i 16 maja to właśnie w tym czasie Lublin znów zamieni się w muzyczną scenę studencką, ale i nie tylko, kogo usłyszymy. No, harmonogram tegorocznej edycji charakteryzuje się rzeczywiście bardzo dużą rozpiętością gatunkową. No i tak, w piątek 15 maja od 16.15 Dziewidły, Oskar Cyms, Tilaw, Zalia, Grupson i Kukę 2.1.15, a w sobotę od 16.15 Eryk Moczko, Tymek, Miu, Smolasty, Kukon i Modelki. No więc rzeczywiście, tak jak sobie patrzę na artystów, to rozstrzał jest ogromny, ale dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na

0: Jest tanio! W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Jest godzina 16, słuchacie Radia Impuls na 97,2 FM. Czas na najnowsze wiadomości.
7: W Karczmiskach doszło do aktu wandalizmu na terenie nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli 3 wagony stojące na stacji. Jak wynika z informacji, nagrania monitoringu są niepełne, ponieważ część taboru znajdowała się poza zasięgiem kamer. Kolejka apeluje do świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu sprawców. Za informacje, które mogą doprowadzić do ich zatrzymania, przewidziano nagrodę. Dodajmy, że nadwiślańska kolejka wąskotorowa to jedna z głównych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Sezon został uruchomiony na początku maja, jednak teraz naprawa zniszczonych wagonów może wpłynąć na dalsze plany, w tym planowane połączenia z Nałęczowem. Puławianie po raz kolejny będą mogli zdecydować, jak zmieni się ich miasto. Wkrótce ruszy nowa edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy zgłaszają własne pomysły i wybierają projekty do realizacji. O szczegółach mówi Kamil Wąsik, koordynator projektu.
8: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
7: Start konsultacji został przesunięty. Z najnowszych informacji wynika, że rozpoczną się one 20 maja. Z kolei w mazowieckiej części regionu rusza program wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Inicjatywa pod nazwą Poczta Obiadowa ma dotrzeć przede wszystkim do seniorów i osób wymagających wsparcia. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
9: Jeśli chodzi o program Poczta Obiadowa, to w naszej gminie Kozienice jest to już 3. edycja. Program ten jest realizowany przez Fundację Klementyna, która ma siedzibę w Białobrzegach, ale obejmuje również nasze miasto Kozienice, i partnerem tej fundacji jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W ramach dotychczasowej realizacji tego programu, bo to jest już 3. edycja, wzięło udział 83 osoby. W tej chwili trwa rekrutacja na rok 2026-2027.
7: Program rozpocznie się 1 czerwca, a do tego czasu prowadzona jest rekrutacja zarówno seniorów, jak i wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu. Województwo lubelskie będzie gospodarzem 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Krajowych Zawodów Młodzieżowych i przyciągnie do regionu 1000 młodych sportowców z całej Polski. Zmagania zaplanowano na okres od czerwca do sierpnia. Rywalizacja będzie prowadzona w wielu dyscyplinach sportowych, a część konkurencji zostanie rozegrana w różnych miastach województwa lubelskiego. Uroczyste otwarcie olimpiady zaplanowano w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe.
4: Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy zakazującej całkowity obrót tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. Igor Skrzypek, Igorze, czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii?
5: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo

0: szeregach PiSu słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
1: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
0: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, a takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia w najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
3: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
2: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
3: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwe. Adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Konkretnych projektów na razie brak. Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury. Tak mówią organizatorzy.
4: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe, mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu są bezpłatne.
2: Informowała i zapraszała Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja.
5: Do 13 stopni Celsjusza, ale co z tego, że jest lekko powyżej 10 stopni, jak cały czas mamy silne podmuchy wiatru. No i ten deszcz, który nam towarzyszy od samego rana, nawet od nocy. W niektórych miejscach będzie sobie padało nieco intensywniej, w drugich po prostu na chwilę może nawet przestać padać, ale zachmurzone niebo będzie nam towarzyszyć cały czas. Na barometrach też nisko 980 hektopaskali. Przed nami ostatnia godzina naszego wtorkowego programu popołudniowego, a w niej m.in. o chuliganach, którzy oszpecili wagony nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej oraz o nocy muzeów w sobotę na Zamku w Janowcu. Do 17 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

są tu wśród was hodowcy ptaków. Mam coś dla miłośników zwierząt, szczególnie tych, którzy lubią papugi. Ja wiem, że najfajniej to mieć w domu taką arę, która sobie gada, no ale też przypominam, że przez długi czas mieliśmy okazję mieć tylko takie małe papuszki nierozłączki i to wszystko, no ale teraz w obecnym czasie tak naprawdę dostępność do takich ptaków jest dużo większa, choć też nie wszystkie gatunki przecież można mieć i trzymać w domu. No a jeśli jesteśmy już przy papugach, no to właśnie znalazłem największy okaz. I nie mam go w domu, ale mogę wam o nim powiedzieć. Największa na świecie papuga nazywa się Kakapo. Kakapo to jedyna na świecie też papuga nielotna. Jest nocnym takim roślinożernym i jednym z najdłużej żyjących ptaków na świecie. Gdybyście mieli taką papugę w domu, mogłaby niejednokrotnie przeżyć domowników, bowiem jej średnia, zaznaczam, długość życia to około 95 lat.

0: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
4: W Radiu Impulsy czas na wydłużoną prognozę pogody. Po takim wtorkowym, deszczowym i chłodnym dniu wszyscy jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Dalej będzie padać do późnego popołudnia, wczesnego wieczoru. Później ma przestać padać, ale temperatura tutaj niestety nie będzie dla nas łaskawa, bo te wartości wieczorem to mniej więcej 6-7 stopni Celsjusza. No wychodzi na to, że w nocy będzie 0. No aż tak może źle nie będzie, choć nad ranem ta temperatura wynosić będzie w okolicach 2-3 stopni. Jutro dzień powinien rozpocząć się już lekko bardziej, że tak powiem, przejrzyście, z przejaśnieniami i jakimiś słonecznymi akcentami, zachmurzenie umiarkowane, a temperatura jutro w ciągu dnia maksymalnie do 12 stopni, a może nawet 13, a deszcz ma się pojawić dopiero wieczorem. Zobaczymy na bieżąco, czy coś się będzie w tym temacie zmieniało. Na razie nie jest tak źle, choć dobrze będzie podobno dopiero około piątku.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Zostałem Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: Nadwiślańska kolej wąskotorowa szuka wandali, którzy zdewastowali, a raczej oszpecili 3 wagony. O sytuacji poinformowano w mediach społecznościowych, ale też i mówiliśmy już o tym na naszej antenie. W nocy na stacji w Karćmiskach pierwszych chuligani pomalowali graffiti po prostu na wagonach. Zabytkowa, zaznaczam, kolej prosi o pomoc w schwytaniu sprawców za cenne informacje. Przewidziano nagrodę. No, sprawa trafiła również na policję. Jak czytamy w komunikacie, zniszczenia mogą też opóźnić plany uruchomienia przejazdów do Nałęczowa, no bo przywrócenie wagonów do pierwotnego stanu będzie i kosztowne, i pracochłonne, i zajmie sporo czasu. Oznacza to dodatkowe wydatki. Przypomnę, że nadwiślańska kolejka wąskotorowa została założona już w 1892 przez rodzinę Kleniewskich na Lubelszczyźnie. No to pomóżmy tejże właśnie nadwiślańskiej kolejce znaleźć tych, którzy oszpecili wagony, być może będą skłonni w jakiś sposób uczestniczyć w czyszczeniu ich lub malowaniu, a na pewno w zwrotach kosztów.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

Było dzisiaj już o nocy muzeów w Muzeum Czartoryskich w Puławach. No to teraz przenosimy się na zamek w Janowcu i tam w imieniu organizatorów zapraszam na kolejną odsłonę nocy muzeów. Oczywiście w najbliższą sobotę to nocne oprowadzanie rozpocznie się o godzinie 19.30 i 21.30. Czekać na Was będzie i spektakularny mapping na murach zamku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, koniecznie musicie to zobaczyć. Będzie też prezentacja nowej atrakcji turystycznej, czyli interaktywnej makiety 3D. Będzie spotkanie z legendarną Czarną Damą. Będzie dużo innych atrakcji. Zapraszam na tę noc muzeów także właśnie do Janowca, na zamek. Tam jak zawsze dużo ciekawych, ale jak słyszeliśmy, nowych propozycji.

0: Reklama.
1: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Deszczowy, smutny i zimny wtorek, przynajmniej w naszym popołudniowym programie, już dobiega końca, ale oczywiście zostańcie na 97,2 FM już za chwilę o 17:00 najnowsze wiadomości, a ja dziękuję za uwagę, nazywam się Wojtek Bednarczyk, do usłyszenia jutro, w środowe południe dokładnie, ściskam i pryskam, cześć!
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kto zwalcza ból? Oh, no!

0: Już 17 w Radio Impuls, to pora wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
1: W gminie Końsko-Wola w powiecie puławskim mogło dojść do przypadku ptasiej grypy. Powiatowy lekarz weterynarii w Puławach prowadzi postępowanie po znalezieniu padłego łabędzia białego przy rzece Kurówce w miejscowości Chrząchówek. Pobrane próbki trafiły do badań laboratoryjnych. Mają one potwierdzić lub wykluczyć obecność wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI do czasu wyników służby. Apelują o ostrożność. Mieszkańcy proszeni są, aby nie dotykać padłych ani osłabionych ptaków oraz nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Każdy taki przypadek należy zgłaszać do służb weterynaryjnych, ponieważ kontakt z chorym ptactwem może być niebezpieczny. 12 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Czerniakiem. To nowotwór skóry, który wykryty odpowiednio wcześnie w większości przypadków jest wyleczalny, mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Czerniak to najbardziej złośliwy i także jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko się rozwija, tworzy przerzuty i bywa odporny na leczenie. Jednak wykryty we wczesnym stadium jest w ponad 90% przypadków zachorowań możliwy do wyleczenia. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może także wystąpić w obrębie błony śluzowej, jamy ustnej, nosa i gałki ocznej. Dlatego tak ważne jest, żeby także oczy, usta i włosy chronić przed słońcem.
1: Specjaliści przypominają również o regularnej kontroli zmian skórnych, unikaniu nadmiernej ekspozycji na słońce, rezygnacji z solarium oraz stosowaniu kremów z wysokim filtrem SPF. W Panieńszczyźnie w gminie Jastków rozpoczęła się budowa dziennego ośrodka wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu. W nowym obiekcie powstanie 7 mieszkań wspomaganych dla osób dorosłych oraz specjalistyczne pracownie terapeutyczne. Podopieczni będą mogli rozwijać umiejętności społeczne, praktyczne i zawodowe, korzystać z terapii zajęciowej oraz zajęć integracji sensorycznej. Inicjatywa ma umożliwić bardziej samodzielne funkcjonowanie i odciążyć rodziny oraz opiekunów. Inwestycje realizuje Fundacja Żyć z Autyzmem, a jej wartość przekracza 24 miliony złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. W najbliższy piątek w Puławach ruszają warsztaty dla kobiet. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. O szczegółach mówi Izabela Grudzień, prezes zarządu Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
3: Warsztaty będą kameralne, maks 10-14 osób i zapraszamy wszystkie panie w przyszły piątek, 15, o godzinie 17 na ulicę Lubelską do Kempiku. Jest to takie zapoznawcze spotkanie na kawę i na herbatę. Musimy poznać siebie. Chcemy też usłyszeć od kobiet, jakie mają problemy, czego by się chciały nauczyć od Sylwii, jakie są oczekiwania. Więc to takie pierwsze zapoznawcze spotkanie i później mamy przed sobą 3 intensywne spotkania od godziny 16.30 do godziny, bodajże chyba 20.30, więc to są takie 4 godziny z małą przerwą na kawę.
1: Organizatorzy zapraszają pełnoletnie kobiety na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w inauguracyjnym spotkaniu jest bezpłatny. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
4: Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach.
5: Dziś odbyło się pierwsze czytanie 2 projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
4: Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego.
5: Teraz Michał Krasoń.
4: Michale, czy jest w końcu polityczna wola, by uchwalić przepisy, które zakażą trzymania czworonogów na łańcuchach i jak przebiegała debata?
6: Mimo że temat budzi wiele emocji, dziś debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe i tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
7: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
6: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
8: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
6: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
5: Przy wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro prawdopodobnie skorzystał z dokumentu wydanego przez rząd Viktora Orbana.
4: Tak stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
5: Sugerował Adam Szłapka.
4: A sam Zbigniew

0: Ziobro uważa, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
1: Przypomnijmy, byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Powstanie film o Agacie Christie, autorce znanych na całym świecie powieści detektywistycznych.
1: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kto zagra królową kryminałów?
2: Znana z Gwiezdnych Wojen, ale też z Teorii Wszystkiego Felicity Jones. Partneruje jej Vincent Cassel, który wcieli się w emerytowanego detektywa policji, a jego postać nawiązywać będzie do najsłynniejszego śledczego stworzonego przez Christie, czyli Herkulesa Poirot. Jak pisze portal Deadline, film 11 dni bez śladu opowie o grudniu 1926 roku, gdy u szczytu swojej sławy pisarka naprawdę zaginęła w dziwnych okolicznościach. Ten projekt pojawi się na targach, które towarzyszą zaczynającemu się dziś festiwalowi w Cannes.
3: Sporo chmur nad Puławami, nad całym naszym regionem. No i tak będzie dzisiaj wieczorem, tak będzie nocą. Jeszcze jakieś słabe opady deszczu też są niewykluczone. Nocą na termometrach w Puławach minimalnie 7 stopni. Jutro maksymalnie do 13 stopni. I słońce, i chmury, i też delikatnie gdzieniegdzie może pokropić. No i silniejszy wiatr też jutro będzie nam przeszkadzał. Co my tu mamy w kalendarzach? Wtorek, czyli nadal daleko do kolejnego majowego weekendu, ale jednak nieco bliżej niż wczoraj o tej porze. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Impuls. Na początek dzisiaj Natasza Tomas. No co, szukam jakichś pozytywów. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Mamy 6 minut po 17, a ja zostaję do 22.
4: Radio Impuls.

Pamiętam, jak przy tym numerze bujała się cała Polska. Czy ten pan i pani i Ania Wyszkoni w programie Po Godzinach. My dzisiaj będziemy się bujać raczej szybko, żeby nam przyjemnie upływał czas tego wtorkowego popołudnia i wieczoru. Na pewno zajrzymy na nowe typowania odnośnie Eurowizji 2026, no bo przecież dzisiaj pierwszy półfinał z udziałem naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami w najbliższym czasie. Wtorek to jest, myślę, dobry moment na planowanie reszty tego tygodnia, może nawet na myślenie już o weekendzie. Pomyślimy. Baby Alice muzycznie u nas za chwilę.

0: reklama.
1: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż lub dzierżawa ośrodka wypoczynkowego.
0: Po reklamie.
2: Hola, que se lo ofrece.

0: Doda pamiętnik w Radio Impuls, a do swojego pamiętnika ktoś będzie mógł dopisać, że w tym roku wygrał konkurs na największą wyhodowaną truskawkę w gminie Puławy. Ruszył coroczny plebiscyt, bo no powoli rusza sezon na truskawki. Im cięższa truskawka, tym lepiej. Kto przyniesie najcięższą, może wygrać gotówkę. Okazy można zgłaszać do 30 czerwca, a regulamin zabawy jest na stronie gminy Puławy. Ja tylko dodam, że na ten moment w historii tego konkursu ta najcięższa ważyła 196 gramów. No to powodzenia, a później wiadomo, jak to z truskawką. Smacznego! Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Po reklamie.

0: To dzięki tej piosence usłyszeliśmy o Lady Gadze. To było 16 lat temu, gdy premierowo zaśpiewała nam Just Dance. Zasuwa ten czas. No dzisiaj też. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 Eurowizja 2026, bo tym dzisiaj żyje muzyczna Europa. Będziemy też u nas w regionie i będzie też historia z przejazdu kolejowego. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za

0: Cała publiczność.
1: W filmie zadebiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Potem grała u niego w Pannach z Wilka, a u Stanisława Barei w Nie ma róży bez ognia. Sympatię widzów zyskała na pewno dzięki roli Agnieszki w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Grała też w serialach Alternatywy 4, w Samym życiu, ostatnio w Mamuśkach. Na teatralnych deskach wystąpiła na przykład u Aksera, Łomnickiego, Grzegorzewskiego. Nagrała też przepiękny album Malinowa. Rozmawiałyśmy kiedyś o początkach jej kariery i o późniejszej walce ze słabością.
2: Człowiek, kiedy jest młody i nagle zaczyna robić tak zwaną karierę, a tak się u mnie stało, wydaje mi się, że tak będzie zawsze. I wtedy może nie wytrzymać sukcesu. Ja myślę, że ja też tego sukcesu nie wytrzymałam i miałam też swoje problemy. Może powinna była mądrzej gospodarować swoim talentem.
1: Bardzo skromna. Aktorka niedawno skończyła 79 lat. Pani Stanisławo, będziemy bardzo tęsknić.
3: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
4: Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany.
3: Na linii studio w Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Kasiu, jakie produkty byłyby objęte tym zakazem?
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
6: Siedem stopni najbliższej nocy w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie i tej nocy nie będzie padać. Jutro słabo może popadać, tak przelotnie w niektórych częściach naszego regionu. Na termometrach 13 stopni, znowu silniejszy wiatr. Ten wiatr z nami także w czwartek, chociaż w czwartek cieplej, bo nawet 18 stopni i w czwartek w Puławach i w regionie więcej słońca. 12 maja, no to ja na stojąco kłaniam się w pasce wszystkim pielęgniarkom, bo dzisiaj święto. Wszystkiego dobrego dla pań i też dla panów na stanowisku pielęgniarza. Mnóstwo uśmiechów dla was i muzyka wybrana dla ciebie, Ray Dalton, teraz w Radiu Impuls, a później Kombi. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to są 3 minuty po 18.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Elton John i Britney Spears, taki trochę zaskakujący duet sprzed ładnych paru lat. A dzisiaj muzyczna historia będzie się działa w europejskiej muzyce. Przed nami pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji. O 21:00 w Wiedniu ruszy to wydarzenie i to z udziałem naszej reprezentantki Alicji Szempińskiej, która zaśpiewa utwór Pray. Jakie mamy szanse na awans do finału? Coraz większe. Po wczorajszym występie dla dziennikarzy Alicja Szemplińska pnie się w strefę awansu. Na ten moment według bukmacherów zajmuje miejsce 9. To jest awans o kilka miejsc. Może po występie na żywo dzisiaj w telewizji będzie jeszcze kilka oczek lepiej. Trzymajmy za to kciuki. Alicja wystąpi jako 14, czyli przedostatnia. A u nas za chwilę Bonnie Tyler. W jej przypadku trzymajmy kciuki za zdrowie, bo ostatnio przeżywa trudne chwile. Za moment nam zaśpiewa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Master Boy w programie Po godzinach w Radiu Impuls. Wracamy do Puław, bo w niedzielę szykuje się koncert w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. To będzie wydarzenie patriotyczne, które ma związek z dwoma ważnymi wydarzeniami. Po pierwsze, to 81. rocznica zwycięskiej bitwy w Lesie Stockim, a po drugie, to 80. rocznica śmierci majora Mariana Bernaciaka Orlika. To będzie widowisko słowno-muzyczne. Początek o godzinie 19. Wstęp jest wolny.
1: Radio Impuls.

0: Sugar Daddy, czyli jedna z naszych muzycznych nowości od Todd Abigail i Accent w programie Po Godzinach. A teraz historia z przejazdu kolejowego w miejscowości Ruda Białaczowska w powiecie koneckim. 69-latek wjechał w bok pociągu pasażerskiego. Mężczyzna tłumaczył się policji, że usłyszał sygnał dźwiękowy pociągu ruszającego z przystanku kolejowego i uznał, że maszynista po prostu go przepuszcza. Skończyło się na szczęście na strachu, mandacie, niewielkich szkodach materialnych, no i pewnie w przyszłości podwyżce OC. Panie i panowie, bądźmy czujni na przejazdach kolejowych. A za chwilę dajmy głośniej radio, bo zaśpiewa nam Velvet.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.

0: Kin w programie Po godzinach tuż przed 19. Za chwilę wiadomości, później prognoza pogody, a jeszcze później rekordowy początek trasy legendarnej grupy rockowej. Będziemy też koncertowo w Polsce. Zerkniemy też na ciekawe imprezy u nas w regionie. Polecamy się i po 19. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
3: Każdy krytykuje każdego.
4: Tak, w skrócie można podsumować dyskusję nad 4 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów.
3: Swoje propozycje w Sejmie zaprezentowali już przedstawiciele rządu, prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
4: Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?
3: To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest w sejmowym studiu. Witamy.
5: Dzień dobry, witam. O, na wasze pytanie odpowiedź jest jedna. Porozumienie w Sejmie jest, ale tylko wśród swoich, a przecież chodzi o porozumienie ponadpartyjne, bo głos w większości sejmowej musi znaleźć poparcie Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent już dwukrotnie wetował projekt rządowy. Minister energii Miłosz Motyka z PSL mówi, że jedyny sensowny projekt dziś zaproponowany to ten rządowy, a prezydencki nazwał

0: polityczni, które toczą od ponad 20 lat. Tylko że na tym ostatecznie będą tracić wznoszące się rynki.
1: Dlatego Konfederacja poprze tylko swój projekt.
2: Resort Sprawiedliwości skierował notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie.
3: Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
2: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy poinformował w niedzielę, że wyjechał z Węgier, gdzie zapewniono mu azyl, do USA.
3: Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Władze unieważniły mu paszporty dyplomatyczne i prywatne.
3: Amerykanie potwierdzają, że prowadzą tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia trzech nowych baz na Grenlandii, podaje BBC.
2: Bazy miałyby zostać uznane za suwerennym terytorium USA. Ich działalność skupiałaby się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie Arktyki.
4: Środa w pogodzie w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w całym naszym regionie zapowiada się zmiennie. To znaczy będą się pojawiały przejaśnienia i chwile ze słońcem, ale też ma się chmurzyć, może nawet delikatnie pokropi. Jutro no znowu silniejsze podmuchy wiatru, więc co z tego, że na termometrach 13 stopni, jak odczuwalna temperatura, na pewno będzie kilka stopni niższa. Pogodowo to jeszcze dużo się wydarzy w tym tygodniu u nas w regionie, a muzycznie to jeszcze więcej będzie się dziać na naszej antenie. Tyle, że u nas tylko pozytywnego. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor za moment, a później Gearbox i świetne nagranie Graceland. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, to 3 minuty po 19.

0: atrás.
1: Maria śpiewał nam Ricky Martin, a grupa Metallica śpiewała i grała ostatnio w Atenach. Na tamtejszym stadionie olimpijskim na inaugurację swojej trasy koncertowej w Europie grupa pobiła rekord frekwencji obiektu. Koncert oglądało 90 tysięcy ludzi. Dokładnie za tydzień będą grać na stadionie śląskim w Chorzowie. Rekord tego obiektu przed przebudową to jakieś 130 tysięcy osób. Tyle ludzi oglądało zawody indywidualnych mistrzostw świata na żużlu 2 września 1973 roku. Może i tego rekordu nie pobiją, ale też będzie dobra zabawa. Jak to z Metalliką w naszym kraju w roli głównej. Tyle razy już u nas byli, a nam wciąż mało. O Tałanu nas za chwilę w programie Po Godzinach.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam w Radio Impuls. Wracamy do regionu, bo jutro ważny temat zostanie podjęty w Rykach. To będzie otwarte dla mieszkańców spotkanie badające potencjał i potrzeby kulturalne w ramach realizacji projektu Dom Kultury Plus edycja 2026. Inicjatywy lokalne, część pierwsza pod hasłem Ryki – kultura bliżej ciebie. Kto ma ochotę trochę porozmawiać o kulturze w Rykach, to warto się wybrać. Spotkanie jutro o 17 w Pałacu przy Warszawskiej 11. Spotkanie będzie miało formę warsztatową i poprowadzą je badaczki ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna.
1: Radio Impuls.

0: 9 PM ATB. Dzisiaj o 9 wieczorem zaczyna się pierwszy półfinał Eurowizji 2026 z Alicją Szemplińską, naszą reprezentantką, miejmy nadzieję, w roli głównej. A teraz Daria Zawiałow, która już zaczęła promować swoją przyszłoroczną trasę koncertową. Tak to teraz wygląda, że bilety na muzyczne wydarzenia kupuje się z rocznym wyprzedzeniem, a i tak nie ma się pewności, czy się zdąży. Na przykład na warszawski koncert Darii Zawiałow w ramach trasy Wiosna 2027 bilety już się wyprzedały. Zostały jeszcze do Wrocławia, Krakowa i Gdańska. A my za chwilę gramy wakacyjnie, bo chyba z wakacjami i latem kojarzy nam się grupa S Club 7. Za moment Don't Stop Moving. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Modern Talking w programie Po Godzinach. Za chwilę 20 pora wiadomości i prognozy pogody, a po 20 Muzeum Beatlesów. Takie z prawdziwego zdarzenia. Są pomysły, by w końcu takie stworzyć. Będzie też wymiana uprzejmości między legendą, a jedną z bardziej znanych gwiazd nadal młodego pokolenia. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Wtorek, 12 maja i 20 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
3: Rolnicy narzekają, że nikt nie chce kupić ich ziemniaków.
4: Wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty zapowiedział, że zniszczy swoich 200 ton tych warzyw.
3: Ministerstwo Rolnictwa ma propozycję.
4: Jaką? Joanna Górska dopytywała o to Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
3: Joanna jest z nami. Joanno, powiedz, co to za pomysł?
5: Nie macie co zrobić z ziemniakami, nie niszczcie ich, można z tego zrobić prąd, mówi minister.
6: Tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też.
5: Rolnicy na tym nie zarobią, ale wartością dodaną ma być to, że nie będą marnować żywności, co przypomnijmy, jest karalne.
4: Tak, dla centrów zdrowia psychicznego.
3: Pod tym hasłem przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja, w której brali udział lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
4: Domagali się jak najszybszego otwierania nowych centrów. Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma zaprezentować strategię rozwoju tych placówek.
7: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania

12-13 stopni, tyle w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w środę, jutro i słońce, i chmury. Raczej nie powinno padać, jutro też silniejsze podmuchy wiatru, więc nie przywiązujmy większej wagi do tego, co na termometrach, bo odczuwalna temperatura będzie po prostu niższa. Dzisiaj w nocy okolice 7 w plusie i tej nocy padać u nas nie będzie. 12 maja, to jest wtorek, to są 3 minuty po 21, więc to dobra pora na magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Czas na Puławę, czas na nasz region i czas też na muzykę wybraną dla Ciebie w Radio Impuls. Major Lazer na początek, a później Kuba i Kuba. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

miała sprzedać ławkę ogrodową, a straciła prawie 20 tysięcy złotych. Ostrzeżenie otwiera Wieczór Reporterów w Radiu Impuls. 48-letnia mieszkanka powiatu lubartowskiego, która korzystała z portalu sprzedażowego, uwierzyła fałszywej kupującej, kliknęła w przesłany link i zalogowała się na stronie podszywającej się pod jej bank. Chwilę później pieniądze zniknęły z jej konta. Policja przypomina, podczas zakupów i sprzedaży w sieci nie klikajmy w podejrzane linki, nie podawajmy danych kart płatniczych i dokładnie sprawdzajmy każdą wiadomość z banku. Oszuści często zmuszają do działania pod presją czasu i próbują przenieść rozmowę poza portal ogłoszeniowy.

0: Miejskie Przedszkole nr 15 w Puławach świętuje w tym roku swoje 50-lecie. To placówka, z którą przez lata związane były kolejne pokolenia dzieci, rodziców i nauczycieli, dziś zaproszonych do wspólnego świętowania jubileuszu, mówi dyrektor Lidia Paluch.
1: To pół wieku wspólnej historii, wypełnionej śmiechem dzieci, zaangażowaniem nauczycieli oraz wsparciem rodziców i lokalnej społeczności. Jubileusz to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment refleksji nad drogą, jaką przeszliśmy od pierwszych dni działalności aż po współczesność. To także wyraz wdzięczności dla wszystkich, którzy przez lata tworzyli to miejsce i przyczynili się do jego rozwoju.
0: A co zaplanowano na jubileusz?
1: Oficjalna część obchodów 50. urodzin Miejskiego Przedszkola nr 15 w Puławach odbędzie się 13 maja o godzinie 10 w sali teatralnej w Kościele Miłosierdzia Bożego. W programie przewidziano między innymi część oficjalną z udziałem zaproszonych gości, występy artystyczne dzieci, prezentację historii przedszkola, spotkania z byłymi pracownikami, wspólne świętowanie przy jubileuszowym poczęstunku w ogrodzie przedszkolnym, a także animacje i zabawy dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
0: Mówiła w Radiu Impuls dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 15 w Puławach Lidia Paluch.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Bartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. Trzydniowa impreza potrwa od 24 do 26 lipca. Kolarki z całego świata rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Lubartów będzie metą odcinka, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą więc mogli zobaczyć dekoracje zawodniczek. Prestiżowe wydarzenie sportowe to duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych samorządów, ale też duża szansa na promocję regionu.
1: Radio Impulse.

0: Kamieńszczyźnie w gminie Jastków ruszyła budowa nowoczesnego dziennego ośrodka wsparcia wraz z mieszkaniami wspomaganymi dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Inwestycje realizuje Fundacja Żyć z Autyzmem, a jej wartość to ponad 24 miliony złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. W nowym ośrodku niedaleko Lublina powstanie 7 mieszkań wspomaganych oraz specjalistyczne pracownie terapeutyczne. Jej podopieczni będą mogli rozwijać umiejętności społeczne, praktyczne i zawodowe, a także uczestniczyć w terapii zajęciowej i integracji sensorycznej. Zyskają też warunki do bardziej samodzielnego życia, co pozwoli odciążyć ich rodziny i opiekunów.
1: Radio Impuls.

0: Województwo lubelskie będzie gospodarzem 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu krajowych zawodów młodzieżowych i przyciągnie do regionu tysiące młodych sportowców z całej Polski. Zmagania zaplanowano na okres od czerwca do sierpnia. Rywalizacja będzie prowadzona w wielu dyscyplinach sportowych, a część konkurencji zostanie rozegrana w różnych miastach województwa lubelskiego. Jak podkreślają organizatorzy, wybór Lubelszczyzny to efekt dobrej infrastruktury sportowej oraz doświadczenia w organizacji dużych wydarzeń sportowych w regionie. Uroczyste otwarcie olimpiady zaplanowano w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lactium?
7: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: O reklamie.

0: W Radiu Impuls sprawdzamy, jak wyglądał wtorek 12 maja. W powiecie puławskim wciąż trwają dyskusje o ograniczeniach w korzystaniu z dróg wzdłuż linii kolejowych. Nowe oznakowanie i zakaz wjazdu zwróciły uwagę mieszkańców, szczególnie w gminie Puławy, gdzie popularny odcinek z Gołębia do Puław często wybierają rowerzyści. W tej sprawie wójt zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak wynika ze stanowiska spółki, nie ma możliwości wyznaczenia tam ścieżek rowerowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa. O konsekwencjach łamania zakazu mówi starszy inspektor Piotr Żłobnicki z Biura Prasowego Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
1: Obszary kolejowe są miejscami o podwyższonym ryzyku, dlatego w odniesieniu do informacji o interwencji służb w okolicy Puław chcemy zapewnić, że działania prowadzone przez Straż Ochrony Kolei mają przede wszystkim charakter prewencyjny i informacyjny. W większości przypadków funkcjonariusze stosują pouczenia, a zastosowanie sankcji w postaci mandatu karnego mają charakter incydentalny.
0: Dodajmy, że władze gminy zapowiadają jednak dalsze rozmowy i poszukiwanie rozwiązania. Tymczasem w Karczmiskach doszło do aktu wandalizmu na terenie nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli 3 wagony stojące na stacji. Jak wynika z informacji, nagrania monitoringu są niepełne, ponieważ część taboru znajdowała się poza zasięgiem kamer. Kolejka apeluje do świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu sprawców. Za informacje, które mogą doprowadzić do ich zatrzymania, przewidziano nagrodę. Dodajmy, że nadwiślańska kolejka wąskotorowa to jedna z głównych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Sezon został uruchomiony na początku maja, jednak teraz naprawa zniszczonych wagonów może wpłynąć na dalsze plany, w tym planowane połączenia z Nałęczowem. Puławianie po raz kolejny będą mogli zdecydować, jak zmieni się ich miasto. Wkrótce ruszy nowa edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy zgłaszają własne pomysły i wybierają projekty do realizacji. O szczegółach mówi Kamil Wąsik, koordynator projektu.
2: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
0: Start konsultacji został przesunięty. Z najnowszych informacji wynika, że rozpoczną się one 20 maja. Z kolei w mazowieckiej części regionu rusza program wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Inicjatywa pod nazwą Poczta Obiadowa ma dotrzeć przede wszystkim do seniorów i osób wymagających wsparcia. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
3: Jeśli chodzi o program Poczta Obiadowa, to w naszej gminie Kozienice jest to już trzecia edycja. Program ten jest realizowany przez Fundację Klementyna, która ma siedzibę w Białobrzegach, ale obejmuje również nasze miasto Kozienice i partnerem tej fundacji jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W ramach dotychczasowej realizacji tego programu, bo to jest już trzecia edycja, wzięło udział 83 osoby. W tej chwili trwa rekrutacja na rok 2026-2027.
0: Program rozpocznie się 1 czerwca, a do tego czasu prowadzona jest rekrutacja zarówno seniorów, jak i wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu. Pozostając przy sprawach społecznych, zaglądamy teraz do Dęblina. Autobusy miejskie jeżdżą po mieście już od ponad tygodnia, a władze śledzą statystyki i nie kryją zadowolenia z tego, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nowa komunikacja. Od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 pasażerów. Najwięcej osób wybiera połączenia przez centrum Dęblina do okolic dworca PKP, szpitala oraz osiedli mieszkaniowych. Miasto przypomina, że przejazdy komunikacją miejską są obecnie bezpłatne. Płatne dla wszystkich mieszkańców. Tak będzie do końca czerwca. A teraz temat ważny dla zdrowia, szczególnie w słoneczne dni. 12 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Czerniakiem. To nowotwór skóry, który wykryty odpowiednio wcześnie w większości przypadków jest wyleczalny. Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Czerniak to najbardziej złośliwy i także jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko się rozwija, tworzy przerzuty i bywa odporny na leczenie. Jednak wykryty we wczesnym stadium jest w ponad 90% przypadków zachorowań możliwy do wyleczenia. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może także wystąpić w obrębie błony śluzowej, jamy ustnej, nosa i gałki ocznej. Dlatego tak ważne jest, żeby także oczy, usta i włosy chronić przed słońcem.
0: W najbliższy piątek w Puławach ruszają warsztaty dla kobiet, które chcą lepiej radzić sobie z emocjami i odzyskać równowagę w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. O szczegółach i idei projektu Julia Zagrajuk rozmawiała z Izabelą Grudzień, prezeską zarządu Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
5: Niedługo odbędą się warsztaty w Puławach. Co to będzie?
6: My kobiety potrafimy być bardzo silne dla wszystkich i niesamowicie zmęczone w środku. I dlatego powstał pomysł, żeby razem z Sylwią, przy naszej wspólnej współpracy, zrobić warsztaty dla kobiet.
5: Może od razu, tak na początku naszej rozmowy, podkreślimy, że tym razem te warsztaty dedykowane dla wszystkich kobiet.
6: Warsztaty dedykowane są wszystkim kobietom. Tym kobietom, które są na co dzień zmęczone sobą. I od razu zaznaczę, że nie chodzi tylko o onkologię, tylko o nas, o naszą kobiecość. Na warsztatach będziemy pracować z ciałem, z głosem, będziemy uczyć się komunikacji. Oczywiście będą elementy gry aktorskiej, będą elementy EFT, ale najważniejsze, będziemy mówić o sobie. Nie potrafimy mówić o sobie jako ja, jako kobieta. Mamy blokadę. A to jest bardzo ważne, bo kobiety nie potrafią być ważne dla siebie. Nie umiemy stawiać granic. I dlatego zostały stworzone warsztaty z tą dużą, fajną przestrzenią, aby pokazać, że nie najważniejszy jest perfekcjonizm, tylko naturalność. I dlatego zapraszamy wszystkie panie.
5: To są bardzo ważne tematy i takie warsztaty w sumie bardzo popularne w takich większych miastach, ale dla Puław to chyba nie tak się często zdarza. Jak pani uważa, czy jest taka potrzeba tu, w dość małym mieście?
6: Pracując z kobietami, ja widzę i czuję, co się dzieje w tym momencie. My naprawdę próbujemy być bardzo silne. Stajemy rano, odprowadzamy dzieci do przedszkola, do żłobka, idziemy do pracy, później robimy zakupy, odwozimy dzieci, nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia i w tym wszystkim jeszcze potrzebujemy znaleźć trochę siły dla siebie, czyli, nie wiem, pójść na fitness, pójść na spacer, spotkać się z kimś, czy nawet pójść do fryzjera, czy dla kosmetyczki. Tego nam brakuje. A przede wszystkim, no jest taka zwykła proza życia, bo jest naprawdę bardzo ciężko w tej chwili. Ja już nie wspomnę o tym, że każdy ma jakieś problemy, są rozwody, zdrady. My to wszystko przeżywamy i my to niesiemy na swoich barkach. Dlatego dobrze by było, żeby ta pomoc też była z zewnątrz, albo od specjalistów i dlatego jest ta dedykacja w kierunku kobiet. Przyjdźcie na warsztaty, ale też prosimy o pomoc mężczyzn, naszych partnerów.
5: Może teraz też powiemy takie szczegóły. Kiedy będą te warsztaty? Jak długo trwają? Jaka ilość uczestników?
6: Warsztaty będą kameralne, maks 10-14 osób i zapraszamy wszystkie panie w przyszły piątek, 15 o godzinie 17 na ulicę Lubelską do Kempiku. Jest to takie zapoznawcze spotkanie na kawę i na herbatę. Musimy poznać siebie. Chcemy też usłyszeć od kobiet, jakie mają problemy, czego by się chciały nauczyć od Sylwii, jakie są oczekiwania. Więc to takie pierwsze zapoznawcze spotkanie i później mamy przed sobą 3 intensywne spotkania od godziny 16.30 do godziny, bodajże chyba 20.30, więc to są takie 4 godziny z małą przerwą na kawę.
5: Na to pierwsze spotkanie może przyjść każdy chętny, tak? I tylko później zdecydować się, czy on chce pójść na warsztaty, tak?
6: Dokładnie tak. Czyli zapraszamy 15 na pierwsze zapoznawcze spotkanie. Zapraszamy wszystkie panie. Kto będzie miał ochotę i przyjemnie zostać z nami później, na dłużej, to już będzie super.
0: Pojawiają się różne stereotypy dotyczące takich warsztatów, często także ze strony mężczyzn, mówi Wojciech Antosz, Fundacja Piękne, Silne, Wyjątkowe.
5: Jak pan ze swojej perspektywy patrzy na te warsztaty? Czy to są ważne rzeczy?
7: U niektórych one mogą wywoływać lęk, szczególnie u panów. Mówię to ze swojej perspektywy, bo może być tak, że niektórym zacznie kiełkować w głowie stwierdzenie, że jak moja żona, partnerka, kobieta pójdzie na takie warsztaty, to coś się złego zacznie dziać w moim związku. No i właśnie o to chodzi, żeby też przekonać panów do tego, że nieprawda. Może być zupełnie odwrotnie. Może zacząć dziać się coś dobrego, może być lepiej, bo skoro to mają być warsztaty, które mają dać jakieś takie mentalne wytchnienie kobietom, to automatycznie przekłada się to na wszystko, z czym mamy do czynienia, łącznie z tym partnerstwem. To, że kobieta idzie na warsztaty i chce zrobić coś dla siebie, to nie znaczy, że na drugi dzień złoży u notariusza papiery rozwodowe, bo tak to nie działa. A myślę, że wielu panów gdzieś tam w ten sposób do tego podchodzi, że to może zacząć lawinę złych wydarzeń. Ja bym raczej spojrzał to z drugiej strony i powiedział, że może to być, tak jak już wcześniej wspomniałem, coś dobrego. A poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Myślę, że to taki apel do pani. Nie pytajcie swoich partnerów, czy możecie na te warsztaty iść. Po prostu załóżcie buty i przyjdźcie do nas.
0: Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne, pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu jest bezpłatny. To były informacje z wtorku 12 maja. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza. Posłuchajmy wspólnie.
5: Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Projekt został dziś przyjęty przez rząd. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
6: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
7: Ma pani takie przykłady?
6: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności, często nawet nie są prowadzone badania.
7: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
6: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
5: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. Rozmawiał z nią reporter Michał Dobrałowicz. AI coraz śmielej wkracza do placówek medycznych. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych warto wspomnieć, że mogłaby ona odciążyć je w pracy biurowej na rzecz pacjentów, także w Polsce. Tak jest już chociażby w USA, podkreśla Małgorzata Kamińska z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
8: Od 20-23% do 30% pielęgniarka spędza na prowadzenie dokumentacji medycznej. No to przy dyżurze 12-godzinnym to jest około 4 godzin. To jest bardzo dużo.
9: Mniej byłoby takiej pracy biurowej, więcej pracy przy pacjencie. Czyli tego można powiedzieć życzą sobie pielęgniarki z okazji Dnia Pielęgniarek.
8: Chociażby po to, żeby ten kontakt z pacjentem również był zachowany. Ta komunikacja taka face to face.
5: Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.

0: 17 w programie Po Godzinach. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Dobrej i spokojnej nocy życzę. Trzymajcie się, cześć.
1: Radio

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić